0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dziewięćdziesiąt dziewięć i cztery FM. Jesteś na dobrej fali.

twoje radio. Radio Kujawy. Jesteśmy blisko ciebie. Na Kujawach tylko Radio Kujawy.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Weekend hitów w Radiu Kujawy.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa i każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko, żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły

0: paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Nasze wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy quadów. Quady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będzie zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe. Koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35.

0: dziesięciolecie, pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory, tradycyjne wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3

0: 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
2: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
3: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
4: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
3: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
4: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
3: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
5: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
4: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
5: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
4: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
5: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Jak ci poszło?
6: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
4: Otrzymałeś już medal, jest duma?
6: Tak, jest.
4: Powiedz mi,

0: interesujesz się właśnie sportem?
1: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
0: A jaka dyscyplina sportu jest Ci najbliższa?
1: Lekkoatletyka.
0: Dlaczego akurat ona?
1: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
2: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
0: Tak, podobało Ci się?
2: Bardzo fajnie jest.
0: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
2: Tak.
0: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
2: Tak.
0: A jaki sport uprawiasz?
2: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
0: A dlaczego akurat koszykówka?
2: Bo to najbardziej umiem.
3: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
4: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
5: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek, Klub Koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
0: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
5: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
3: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy. A więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
6: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, No jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
3: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Wrocławku ta tendencja jest inna.
6: Zgadza się, myślę, że to było...

0: w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Coś mi nie idzie.
1: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
2: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem, wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
0: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizyjnych.

0: telewizji lokalnych to nas dotyczy.
1: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
0: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
2: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
0: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
3: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
4: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
0: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
5: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
0: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
6: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
7: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
6: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku

0: Znacznie wcześniej.
1: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj polskim obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Techpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
0: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
2: Pod koniec 2023 roku firma Home4U otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks trzech budynków 11, 7 i 5-kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home4U zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9-kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
3: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo. No ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Tczewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Tczew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
2: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
3: Nie tylko w Tczewie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tutaj jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Tczewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam nie z handlem, więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Tczewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku, wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego.

0: do parku.
1: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pilska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
2: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
1: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w urzędzie gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
3: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
1: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
4: Wynik tutaj 95% ponad na za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
1: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
5: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
6: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
5: Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
6: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
5: To jest nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
6: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
7: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
8: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
7: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową, nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
0: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
9: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych, udało się to zrealizować w pełni.
10: Oni mają doskonały sprzęt, teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy.

0: do GOPR-u i je pokonają, zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
1: Na dolnej stacji ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
2: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony, wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowane

0: Ratownictwo to także nowoczesne technologie.
1: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne, mamy do dyspozycji termowizję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
2: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne, są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
3: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
0: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
4: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne, i uczy nas, jak mamy się zachować.
5: I
4: jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
5: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
6: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. I sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
0: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
7: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani do Czechów, a Czesi na nas.
0: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
8: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
9: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę, taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
10: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa. Pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych, z 5 linii sawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
9: Taką dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim, jako już długoletni strażak, uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. biegnąc drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn

0: niesamowite. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
1: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
0: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości, też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
2: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
1: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy trzecie miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. Dwa pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
3: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
4: Sztandary pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
3: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
5: Baczność! Na prawo! Bacz!
6: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
7: Wczoraj w Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
8: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
9: Rumia walczyła o branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiechrowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.

0: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i okoliczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
1: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
0: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumii, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami.

0: na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, no właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
1: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat, jak to będzie wyglądało?
0: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w Łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy Bardzo.

0: Widzicie, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa. Nas zostawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji wrocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
2: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
0: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na wrocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Wrocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Wrocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Wrocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska.

0: a Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Wrocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany wrocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
1: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
2: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
1: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
0: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu wrocławskiego narodził się patrząc na to, co już jest we Wrocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na wrocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten wrocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Wrocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu wrocławskiego, bo fajans wrocławski to jest symbol Wrocławka.
0: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu wrocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wrocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu wrocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy w

0: wiesz, i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
1: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród tej młodzieży?
0: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
3: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
1: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
3: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
1: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
3: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
2: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
1: Jak ci poszło?
4: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
1: Otrzymałeś już medal, jest duma?
4: Tak, jest.
1: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
4: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
1: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
4: Lekkoatletyka.
1: Dlaczego akurat ona?
4: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
5: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
1: Tak, podobało ci się?
5: Bardzo fajnie jest.
1: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
5: Tak.
1: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
5: Tak.
1: A jaki sport uprawiasz?
5: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
1: A dlaczego akurat koszykówka?
5: Bo to najbardziej umiem.
2: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
6: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
7: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek, Klub Koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
7: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że

0: Lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
1: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy można poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
0: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
1: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
0: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19-20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne.

0: że będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Włocławek.
1: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławie, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
2: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
0: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
1: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
3: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwarystyczne.

0: radiowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696-426-700. Autoserwis 696-426-800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie, Ewo.
1: Witam.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny. A ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości, charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć. A jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.

0: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi, tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
1: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć głowę.
0: Tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone. Więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
1: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
0: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi, jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. I to też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry. Bardzo.
1: Czyli to jest to właśnie, o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest,
0: zupełnie
1: tak?
0: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
1: A jak odpoczywają dzieci?
0: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko ciężko
1: jest. No właśnie,
0: jest
1: to trudno pogodzić czasami interes z rodziców i dzieci, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść i oczywiście jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
1: A czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić?

0: bez takiego uszczerbku i poczucia, kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam.
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego i tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci, i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kimś, z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
0: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec od przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie, takie najprostsze. Jakie byś
1: Takie
0: mogła tu
1: najprostsze.
0: polecić, tak?
1: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to
0: I
1: samo.
0: tak do
1: Możemy też
0: skutku?
1: tak i tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak? Dać sobie na przykład 5 minut na to. Okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że
0: Przypomnieć,
1: wszystko
0: tak.
1: jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
0: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
1: No
0: też
1: tak,
0: jest
1: wtedy się
0: taka,
1: rodzi niepewność.
0: tak, która nie daje już spokoju.
1: Dokładnie.
0: Czyli co, balon, pyk, wyrzucamy i odpoczywamy.
1: Dokładnie.
0: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać, rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów,

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęzak, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
0: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Wrocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po wrocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą

0: wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys, Innowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
1: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
0: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
2: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
1: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkach w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
0: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przymierzali.

0: po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach o godzinie 17:15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią m.in. Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Wrocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany wrocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
4: Pomysł wielkiego talerza z fajansu wrocławskiego narodził się, patrząc na to, co już jest we Wrocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na wrocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten wrocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Wrocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu wrocławskiego, bo fajans wrocławski to jest symbol Wrocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu.

0: To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu Fajansu Wrocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
1: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wrocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu Fajansu Wrocławskiego.
2: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
1: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
2: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
1: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
0: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
3: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
2: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
3: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Wrocławka.
2: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
3: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Wrocławku na pewno służą pomocą.
0: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
2: Jak ci poszło?
4: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
2: Otrzymałeś już medal, jest duma?
4: Tak, jest.
2: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
4: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
2: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
4: Lekkoatletyka.
2: Dlaczego akurat ona?
4: Jakoś tak, nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
5: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
2: Tak? Podobało ci się?
5: Bardzo fajnie jest.
2: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
5: Tak.
2: Okej, a interesujesz się sportem?
5: Tak.
2: A jaki sport uprawiasz?
5: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
2: A dlaczego akurat koszykówka?
5: Bo to najbardziej umiem.
0: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
6: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
7: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Marny Chodomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy, zwiedzały halę sportową,

0: oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
0: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
3: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
2: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
3: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
2: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
4: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w parku.

0: Słodowo.
1: Właśnie 14 czerwca, park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
2: Start będzie o godzinie 12. Będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
1: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
0: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
1: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławie, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
2: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
0: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
1: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
3: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: rządzącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
0: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
0: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
0: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
7: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numeru 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
8: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
0: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
9: Moja Mała Ojczyzna to materiał z

0: stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
2: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
3: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
2: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
4: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
2: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
5: Pod koniec 2023 roku firma Home for You otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks 3 budynków, 11, 7 i 5 kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home for You zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciał

0: aby wybudować budynki 11, 10 i 9-kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
1: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo. No ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Trzewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK 91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Trzew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
0: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
1: Nie tylko w Trzewie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tu jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Trzewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam nie z handlem, więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Trzewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
2: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
3: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
2: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w Urzędzie Gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
4: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
2: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
5: Wynik tutaj 95% ponad za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj nam na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
2: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
6: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada.

0: Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
1: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
0: Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
1: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
0: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
1: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
2: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
3: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
2: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
4: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
5: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych. Udało się to zrealizować w pełni.
6: Oni mają doskonały sprzęt. Teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają. Zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
2: Na dolnej stacji ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
7: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony, wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
2: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także uwielbianej przez najmłodszych tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
8: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne. Mamy do dyspozycji termowizję.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
9: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
10: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
2: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
11: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i przestrzega jednocześnie. Uczy nas, jak mamy się zachować.
12: Sentymentalna podróż przez
11: i jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
13: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie,
12: Bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
2: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można

0: by obejrzeć, ale i wypróbować.
1: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. I sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
0: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
2: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani do Czechów, a Czesi na nas.
0: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
3: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
4: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
5: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3. piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa. Pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych z 5 linii sawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
4: Taką dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim jako już długoletni strażak uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. Biegnąc z drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na 3. piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
3: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
4: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości, też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
5: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
3: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy 3. miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. 2 pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.

0: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
1: Sztandarem tym pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
0: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
2: Baczność! Na prawo! Bacz!
3: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
4: Wczoraj w Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
5: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
6: Rumia walczyła branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wejherowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
4: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i okoliczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
7: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
4: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumi, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

Materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 300.

0: Podobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam.

0: gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
1: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
2: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęzak, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
3: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
4: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
3: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy

0: mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
2: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn w wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
3: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są

0: związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób. I no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory, tradycyjne wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
1: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
0: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
2: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego no było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
2: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
5: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród tej młodzieży?
4: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
6: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
5: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
6: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
5: W jakim momencie widać?

0: właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
1: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać wśród rodziców i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
2: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
0: Jak ci poszło?
3: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
0: Otrzymałeś już medal, jest duma?
3: Tak, jest.
0: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
3: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
0: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
3: Lekkoatletyka.
0: Dlaczego akurat ona?
3: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
4: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
0: Tak? Podobało ci się?
4: Bardzo fajnie jest.
0: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
4: Tak.
0: Okej, a interesujesz się sportem?
4: Tak.
0: A jaki sport uprawiasz?
4: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
0: A dlaczego akurat koszykówka?
4: Bo to najbardziej umiem.
2: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
5: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
6: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Marny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
0: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
6: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
7: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronisko.

0: zatrudnienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Wrocławku ta tendencja jest inna.
0: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no, przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławię, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54

0: 232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie, Ewo.
1: Witam.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, o jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny. A ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć. A jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi, tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
0: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć
1: Generalnie,
0: głowę.
1: tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone, więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią,

0: na mnie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
1: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
0: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi. Jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, co my, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. I to też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry,
1: Czyli to
0: bardzo
1: jest to właśnie,
0: intensywny.
1: o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest, tak?
0: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
1: A jak odpoczywają dzieci?
0: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko
1: No
0: ciężko jest
1: właśnie, to
0: je.
1: trudno pogodzić czasami
0: Tak,
1: interesy
0: dokładnie.
1: rodziców i dzieci, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść. I oczywiście, jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście, gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
1: Czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, o kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam.
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego. I tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci, i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kimś, z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
1: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec od przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie, takie najprostsze. Jakie byś
0: Takie
1: mogła tu
0: najprostsze.
1: polecić, tak?
0: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry. góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to samo.
1: I tak
0: możemy
1: do skutku?
0: Też, tak,

0: tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak, dać sobie na przykład 5 minut na to. Okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że wszystko jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
1: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
0: no
1: też
0: tak,
1: jest
0: wtedy
1: taka...
0: się rodzi niepewność.
1: Tak, tak, która nie daje już spokoju.
0: Dokładnie.
1: Czyli co, balon, pyk, wyrzucamy tak. I odpoczywamy.
0: Dokładnie.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

W miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych

podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 530 4 185 616.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet

0: Przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko, żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będzie zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów.

0: Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29, będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe. Koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych, wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn w wykonaniu orkiestry Orkiestry Artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem. Wiele, wiele

0: gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
4: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się...

0: No, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki Wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego, no, było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas, właśnie w sposób regularny, ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
2: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
3: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
2: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
3: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród tej młodzieży?
2: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
4: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
3: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
4: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
3: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
4: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
3: Jak ci poszło?
5: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
3: Otrzymałeś już medal, jest duma?
5: Tak, jest.
3: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
5: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
3: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
5: Lekkoatletyka.
3: Dlaczego akurat ona?
5: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
6: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
3: Tak, podobało ci się?
6: Bardzo fajnie jest.
3: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
6: Tak.
3: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
6: Tak.
3: A jaki sport uprawiasz?
6: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
3: A dlaczego akurat koszykówka?
6: Bo to najbardziej umiem.
1: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
7: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. i jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się

0: się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
1: Nasze przedszkole, przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej, ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek, Klub Koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy, zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
2: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
1: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
3: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
4: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy można poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
3: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
4: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
3: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku

0: roku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem „Szukam domu”. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub, znany obecnie jako Włocławia, na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
1: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
2: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
3: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
2: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Włocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
1: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Włocławek.
2: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
3: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
1: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
2: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
0: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli.

kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać, nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
0: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
0: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań,

0: Mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody, no a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
2: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
3: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
4: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
5: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
6: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych, oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
5: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
7: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
5: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
8: Pod koniec 2023 roku firma Home for You otrzymała zgodę

0: Zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks trzech budynków, 11, 7 i 5-kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home for You zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9-kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
1: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo, no ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Tczewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Tczew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
0: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
1: Nie tylko w Tczewie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tutaj jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Tczewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam, nie z handlem, więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Tczewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
2: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pilska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
3: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
2: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w urzędzie gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
4: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
2: Mimo nieważności referendum inicjatorzy

0: że akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
1: Wynik tutaj 95% ponad na za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
0: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
2: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
3: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
2: Pierwszy konkret, wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
3: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
2: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
3: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
4: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
5: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
4: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
6: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
7: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych, udało się to zrealizować w pełni.
8: Oni mają doskonały sprzęt, teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają, zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
4: Na dolnej stacji ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
9: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony, wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
4: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także uwielbianej przez najmłodszych Tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
10: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne, mamy do specjalistów termowizję.
4: Dużym zainteresowaniem cieszyły

0: się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
1: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
2: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
0: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
3: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i przestrzega jednocześnie. Uczy nas, jak mamy się zachować.
4: I
3: jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
4: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
5: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. I sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
0: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
6: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani do Czechów, a Czesi na nas.
0: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
7: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
8: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
9: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa. Pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych z 5 linii ssawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
8: Taką dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim, jako już długoletni strażak, uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. biegnąc drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
7: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
8: To jest jeden z reprezentantów

0: i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości, też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
1: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
2: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy trzecie miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. Dwa pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
3: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
4: Sztandarem tym pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
3: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
5: Baczność! Na prawo! Bacz!
6: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
7: Wczoraj w Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
8: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
9: Rumia walczyła o branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiechrowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły, typowo ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
7: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i okoliczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
10: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na

na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?

0: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie.
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, Mistrzostw Polski, nawet Mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki quadami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Nasze wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie. Zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy quadów. Quady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w Łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys, Innowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
2: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
5: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
4: Co jest bardzo istotne, no niestety

0: Pierwsze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała dwa mecze i z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
2: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych, wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5. W Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca, msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także, szanowni państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca, o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17:15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem. Właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach o godzinie 17:15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piasek, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
3: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione

0: właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób. I no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
1: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie.
0: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
2: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego, no, było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
2: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
5: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
4: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
6: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść

0: do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
1: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
0: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, żeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
1: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
0: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
2: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
1: Jak ci poszło?
3: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
1: Otrzymałeś już medal, jest duma?
3: Tak, jest.
1: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
3: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
1: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
3: Lekkoatletyka.
1: Dlaczego akurat ona?
3: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
4: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
1: Tak, podobało ci się?
4: Bardzo fajnie jest.
1: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
4: Tak.
1: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
4: Tak.
1: A jaki sport uprawiasz?
4: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
1: A dlaczego akurat koszykówka?
4: Bo to najbardziej umiem.
2: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
5: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
6: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek, Klub Koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
6: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
7: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla

0: dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy można poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
0: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony

Wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie, Ewo.
1: Witam.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, o jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny. A ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć. A jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi, tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
0: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest?

0: Zdaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć
1: Generalnie,
0: głowę.
1: tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone, więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
0: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
1: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi, jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. I to też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry,
0: Czyli to
1: bardzo
0: jest to właśnie, o
1: intensywny.
0: czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
1: Dokładnie.
0: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest, tak?
1: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
0: A jak odpoczywają dzieci?
1: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko
0: No
1: ciężko jest
0: właśnie, tu
1: je.
0: trudno pogodzić czasami
1: Tak,
0: interes
1: dokładnie.
0: rodziców i dzieci, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść. I oczywiście, jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście, gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
0: A czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, o kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam?
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego i tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kimś, z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
0: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec

0: przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie, takie najprostsze, jakie byś mogła tu polecić. Tak.
1: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to samo.
0: I tak
1: możemy
0: do skutku?
1: Też, tak, i tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak? Dać sobie na przykład 5 minut na to. Okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że wszystko jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
0: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
1: no
0: też
1: tak,
0: jest taka...
1: wtedy się rodzi niepewność.
0: Tak, tak, która nie daje już spokoju.
1: Dokładnie.
0: Czyli co, balon, pyk, wyrzucamy i odpoczywamy.
1: Dokładnie.
0: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję.

nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat, jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
0: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w Łapę po Wrocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po wrocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają

0: Dają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
1: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29. Będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
0: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji wrocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
2: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
1: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
0: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na wrocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Wrocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Wrocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Wrocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie

ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17:15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości

0: o Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
1: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
2: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
1: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
0: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
0: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.

0: Właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
1: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
3: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
0: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
3: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
0: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
3: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
2: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
0: Jak ci poszło?
4: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
0: Otrzymałeś już medal, jest duma?
4: Tak, jest.
0: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
4: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
0: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
4: Lekkoatletyka.
0: Dlaczego akurat ona?
4: Jakoś tak nie, najlepiej mi w tym idzie chyba.
5: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
0: Tak, podobało ci się?
5: Bardzo fajnie jest.
0: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
5: Tak.
0: Okej, a interesujesz się sportem?
5: Tak.
0: A jaki sport uprawiasz?
5: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
0: A dlaczego akurat koszykówka?
5: Bo to najbardziej umiem.
2: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
6: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
7: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
0: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
7: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja.

0: Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
1: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
0: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
1: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
0: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławie, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drogi.

0: Bożena.
1: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKF przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
0: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
3: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: co podstał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskiej.

0: europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
1: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
2: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
1: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
7: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
8: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
9: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
10: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
11: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. zagospodarowanie ponad 5 hektarów

0: terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych, oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Pod koniec 2023 roku firma Home for You otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks 3 budynków 11, 7 i 5 kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home for You zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9 kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
4: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to odbyło.

0: odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo, no ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Trzewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z dekady 91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Trzew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
1: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
0: Nie tylko w Trzewie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tu jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Trzewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam nie z handlem, więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Trzewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
2: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
3: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
2: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w Urzędzie Gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
4: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
2: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
5: Wynik tutaj 95% ponad za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj nam na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
2: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
6: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
7: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
6: Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni Państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
7: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsko-Biała.

0: Bielsk Podlaski.
1: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
0: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
2: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
3: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
2: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
4: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
5: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych. Udało się to zrealizować w pełni.
6: Oni mają doskonały sprzęt. Teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają. Zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
2: Na dolnej stacji Ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
7: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony, wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
2: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także uwielbianej przez najmłodszych tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
8: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne. Mamy do dyspozycji termowizję.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
9: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
10: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
2: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
11: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i przestrzega jednocześnie. Uczy nas, jak mamy się
12: sentymentalna podróż przez
11: i jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
13: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
2: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
14: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. Jest sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
2: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
15: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują.
16: Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani do Czechów, a Czesi na nas.
2: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy.

0: włożonej w półwiecze trwania organizacji.
1: Mimo codziennych obowiązków wyjazdów do zgłoszeń aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
2: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe, i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
3: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa. Pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych, spięciu linii sawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
2: Taką dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim, jako już długoletni strażak, uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. Biegną z drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
1: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
2: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości, też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
3: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
1: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy 3. miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. 2 pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
4: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
5: Sztandary pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za

0: wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobrobytu.
1: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
2: Baczność! Na prawo! Patrz!
3: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości, defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
4: Wczoraj w Rumie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
5: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
6: Rumia walczyła branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiechrowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
4: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i okoliczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
7: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
4: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumi, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki, kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy.

0: Kursy oraz koncerty.
1: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Nasze wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy quadów. Quady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
0: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys, Innowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
0: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
0: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa.

i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem

0: Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory, tradycyjne wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj

0: Tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
2: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
3: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
4: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
3: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
4: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
3: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
5: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
4: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
5: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
4: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
5: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Jak ci poszło?
6: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
4: Otrzymałeś już medal, jest duma?
6: Tak, jest.
4: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
6: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
4: A jaka jest

0: dyscyplina sportu jest Ci najbliższa?
1: Lekkoatletyka.
0: Dlaczego akurat ona?
1: Jakoś tak, nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
2: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
0: Tak? Podobało Ci się?
2: Bardzo fajnie jest.
0: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
2: Tak.
0: Okej, a interesujesz się sportem?
2: Tak.
0: A jaki sport uprawiasz?
2: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
0: A dlaczego akurat koszykówka?
2: Bo to najbardziej umiem.
3: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
4: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
5: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
0: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
5: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
3: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
6: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako Schronisko dla Zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
3: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Wrocławku ta tendencja jest inna.
6: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby

0: fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny, no jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę, z mojej perspektywy i z mojej obserwacji, zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem „Szukam domu”. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKF przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie.

0: Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie,

0: Spotykamy się w pracy, o jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam. Bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny, a ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości, charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to zrobiłbyś to, zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć. A jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi, tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
0: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć głowę.
1: Tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone. Więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
0: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
1: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi, jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, co my, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne.

0: No niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. To też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry. Bardzo
1: Czyli to jest
0: intensywne.
1: to właśnie, o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest, tak?
0: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
1: A jak odpoczywają dzieci?
0: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko ciężko
1: jest. No właśnie,
0: jest
1: to trudno pogodzić czasami
0: interesy
1: rodziców i dzieci, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść i oczywiście jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
1: Czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, o kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam?
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego. I tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
1: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec od, przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie. Takie najprostsze. Jakie byś
0: takie
1: mogła tu polecić?
0: Tak. Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to samo.
1: I tak
0: możemy
1: do skutku?
0: Też, tak, i tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak? Dać sobie na przykład 5 minut na to. Okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że wszystko jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
1: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
0: No
1: też
0: tak,
1: jest
0: wtedy
1: taka
0: się rodzi niepewność.
1: Tak, która nie daje już spokoju.
0: Dokładnie.

0: To balon, pyk, wyrzucamy i odpoczywamy.
1: Dokładnie.
0: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać, rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

W miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem Szukam domu. Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 Maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 530 34 185 616.

0: na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego.

0: celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29, będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7

czerwca, msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć. Jak o

0: 17:15. Chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach o godzinie 17:15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować. I tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią m.in. Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19:00 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Wrocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany wrocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją wrocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji wrocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
4: Pomysł wielkiego talerza z fajansu wrocławskiego narodził się patrząc na to, co już jest we Wrocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na wrocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten wrocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Wrocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś

0: powstawał właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Wrocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
2: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
3: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
2: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
3: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród tej młodzieży?
2: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
4: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
3: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
4: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
3: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
4: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
3: Jak ci poszło?
5: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
3: Otrzymałeś już medal, jest duma?
5: Tak, jest.
3: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
5: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
3: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
5: Lekkoatletyka.
3: Dlaczego akurat ona?
5: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
6: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
3: Tak, podobało ci się?
6: Bardzo fajnie jest.
3: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
6: Tak.
3: Okej, a interesujesz się sportem?
6: Tak.
3: A jaki sport uprawiasz?
6: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
3: A dlaczego akurat koszykówka?
6: Bo to najbardziej umiem.
1: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
7: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
8: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Marny Chodomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze, z klubu Anvil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce.

0: Ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
0: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
3: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
2: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
3: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
2: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
4: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem

0: prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
1: Właśnie 14 czerwca, park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
2: Start będzie o godzinie 12. Będzie się działo mnóstwo rzeczy. Będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
1: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
0: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
1: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławie, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
2: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
0: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
1: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
3: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura, i były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
0: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości, w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
0: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
0: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
7: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
8: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy

0: po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
2: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
3: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
4: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
3: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
5: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
3: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
6: Pod koniec 2023 roku firma Home for You otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks 3 budynków, 11, 7 i 5-kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home for You zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od

0: Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9-kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
1: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które, można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo. No ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Tczewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK 91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Tczew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
0: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
1: Nie tylko w Tczewie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tu jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Tczewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam, nie z handlem, więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Tczewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
2: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
3: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
2: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w Urzędzie Gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
4: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
2: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
5: Wynik tutaj 95% ponad na za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj nam na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
2: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń.

0: Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
1: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
2: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
1: Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
2: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
1: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
2: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
3: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
4: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
3: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
5: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
6: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych. Udało się to zrealizować w pełni.
7: Oni mają doskonały sprzęt. Teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają. Zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
3: Na dolnej stacji ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
8: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony, wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
3: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także uwielbianej przez najmłodszych Tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
9: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne. Mamy do dyspozycji termowizję.
3: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
10: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
11: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
3: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
12: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i przestrzega jednocześnie. Uczy nas, jak mamy się zachować.
13: I jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
14: Całe serca trzeba im oddać gratulacje.

0: To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
2: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. I sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
1: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
3: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani do Czechów, a Czesi na nas.
1: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
4: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
5: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
6: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa. Pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych, spięciu linii ssawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
5: Taką dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim jako już długoletni strażak uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. Biegnąc z drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
4: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
5: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości, też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
6: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
4: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy trzecie miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. Dwa pierwsze miejsca

0: obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
1: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
2: Sztandarem tym pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
1: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
3: Baczność! Na prawo! Bacz!
4: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
5: Wczoraj w Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
6: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
7: Rumia walczyła branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiejchorowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
5: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i o konieczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
8: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
5: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumi, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną.

0: Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty i tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
2: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
5: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
4: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała dwa mecze i z Mongolią, i z

łatwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny

0: Będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
2: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
3: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które

0: które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób. I no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
1: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
0: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
2: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego no było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
2: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
5: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
4: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
6: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
5: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
6: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
5: W jakim momencie

0: gdzie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
1: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
2: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
0: Jak ci poszło?
3: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
0: Otrzymałeś już medal, jest duma?
3: Tak, jest.
0: Powiedz mi, interesuje się właśnie sportem?
3: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
0: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
3: Lekkoatletyka.
0: Dlaczego akurat ona?
3: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
4: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
0: Tak? Podobało ci się?
4: Bardzo fajnie jest.
0: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
4: Tak.
0: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
4: Tak.
0: A jaki sport uprawiasz?
4: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
0: A dlaczego akurat koszykówka?
4: Bo to najbardziej umiem.
2: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
5: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
6: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek. Klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia. Opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
0: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
6: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
7: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje

0: schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Wrocławku ta tendencja jest inna.
0: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Wrocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po wrocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy wrocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Wrocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławię, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54.

0: 232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, o jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny, a ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć. A jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam
1: Lekko.
0: fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
0: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć
1: Generalnie,
0: głowę.
1: tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone, więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które

0: mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
1: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
0: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi, jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, co my, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. I to też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry. Bardzo.
1: Czyli to jest
0: intensywne.
1: To właśnie, o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest,
0: zupełnie
1: tak?
0: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
1: A jak odpoczywają dzieci?
0: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko ciężko
1: jest. No właśnie,
0: jest
1: tu trudno pogodzić czasami interes rodziców i dzieci, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść i oczywiście jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
1: A czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, o kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam?
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego. I tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kimś, z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
1: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec od przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie. Takie najprostsze, jakie byś mogła tu polecić. Tak.
0: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to samo.
1: I tak
0: możemy
1: do skutku?
0: też

0: I tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak, dać sobie na przykład 5 minut na to, okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że wszystko jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
1: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
0: no
1: też
0: tak,
1: jest
0: wtedy
1: taka...
0: się rodzi niepewność.
1: Tak, tak, która nie daje już spokoju.
0: Dokładnie.
1: Czyli co, balon, pyk, wyrzucamy tak. I odpoczywamy.
0: Dokładnie.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim.

0: W tej chwili mamy zgłoszonych, no właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
1: Blok sportowy i blok rekreacyjny, proszę powiedzieć więcej na ten temat, jak to będzie wyglądało?
0: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa i każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będzie zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
2: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w diecezji

0: Wrocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
1: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze i z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
0: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na wrocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
0: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfonii.

0: Kosmiczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
1: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
2: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
1: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
0: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego, no, było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
0: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje Takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się.

0: i zaszczepić mnie tego ducha lekkiej atletyki.
1: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród tej młodzieży?
0: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
3: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
1: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
3: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
1: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
3: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
2: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
1: Jak ci poszło?
4: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
1: Otrzymałeś już medal, jest duma?
4: Tak, jest.
1: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
4: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
1: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
4: Lekkoatletyka.
1: Dlaczego akurat ona?
4: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
5: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
1: Tak, podobało ci się?
5: Bardzo fajnie jest.
1: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
5: Tak.
1: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
5: Tak.
1: A jaki sport uprawiasz?
5: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
1: A dlaczego akurat koszykówka?
5: Bo to najbardziej umiem.
2: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
6: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
7: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chodomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
7: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez

0: Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
1: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje,

0: Tyle dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no, nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My, jako schronisko dla zwierząt we Włocławku, nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy można poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek, jak obowiązek nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
0: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania.

0: Telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura, i były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
1: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
2: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
3: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
4: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
3: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
5: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
3: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
6: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
7: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
3: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
8: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
3: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
9: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
10: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. Przedsięwzięcie O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby.

0: ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Pod koniec 2023 roku firma Home4U otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks trzech budynków 11, 7 i 5 kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home4U zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9-kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
4: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy w bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które, można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo, no ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Tczewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Tczew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
3: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej

0: Części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
1: Nie tylko w Trzebie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tu jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Tczewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam nie z handlem. Więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Tczewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
2: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
3: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
2: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w Urzędzie Gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
4: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
2: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
5: Wynik tutaj 95% ponad na za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
2: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
6: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
7: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
6: Pierwszy konkret, wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
7: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
6: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
7: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie

0: energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
1: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
2: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
1: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
3: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
4: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych. Udało się to zrealizować w pełni.
5: Oni mają doskonały sprzęt. Teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają. Zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
1: Na dolnej stacji Ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
6: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony, wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
1: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także uwielbianej przez najmłodszych Tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
7: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne. Mamy do dyspozycji termowizję.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
8: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
9: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
1: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
10: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i przestrzega jednocześnie. Uczy nas, jak mamy się zachować.
11: I
10: jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
11: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
12: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. I sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
1: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
13: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani do Czechów, a Czesi na nas.
1: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
14: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które w współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań.

0: pogań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
1: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla takich, dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe, i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
2: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa, pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych, spięciu linii ssawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
1: Tak, dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim, jako już długoletni strażak, uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. Biegnąc z drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
0: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
1: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
2: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
0: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy 3. miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. 2 pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
3: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
4: Sztandary pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
3: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych.

0: Kolejowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaków Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
1: Baczność! Na prawo! Bacz!
2: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
3: Wczoraj w Rumie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
4: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
5: Rumia walczyła branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiechrowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
3: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i okoliczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
6: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
3: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumi, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne

Oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko, żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą

0: No, również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa. patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca

0: czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem. Właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też

0: czy zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
2: Pomysł wielkiego talerza z fajansu wrocławskiego narodził się, patrząc na to, co już jest we Wrocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na wrocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten wrocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Wrocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu wrocławskiego, bo fajans wrocławski to jest symbol Wrocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu wrocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
3: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wrocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu wrocławskiego.
4: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
3: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
4: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
3: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
5: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
4: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
5: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Wrocławka.
4: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
5: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Wrocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Jak ci poszło?
6: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
4: Otrzymałeś już medal, jest duma?
6: Tak, jest.
4: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
6: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
4: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
6: Lekkoatletyka.
4: Dlaczego akurat ona?
6: Jakoś tak, nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
7: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
4: Tak? Podobało ci się?
7: Bardzo fajnie jest.
4: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
7: Tak.
4: Okej, a interesujesz się sportem?
7: Tak.
4: A jaki sport uprawiasz?
7: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
4: A dlaczego akurat koszykówka?
7: Bo to

0: I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
1: Nasze przedszkole, przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chodomskiej, ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek, Klub Koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
2: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
1: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
3: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
4: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako Schronisko dla Zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
3: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
4: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji.

0: niż przyjeść.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dziecka to czas zabawy, prezentów, rodzinnych spotkań i wielu atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o dzieciach. Z tej okazji nie zabrakło festynów, konkursów, pikników i wydarzeń organizowanych w całym regionie. My postanowiliśmy sprawdzić, co najmłodsi najbardziej lubią w Dniu Dziecka.
1: Na początek powiedzcie, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka?
2: Ja ogólnie lubię robić wszystko i się bawić z moim psem i jeździć na wakacje, ale najbardziej lubię robić domowe kina, jak mam wolny czas. Moja mama robi nam popcorn, mój tata pyszne zapiekanki, mój brat przepyszną lemoniadę, a ja nam przygotuję kino.
3: W Dniu Dziecka najbardziej lubię to, że z rodziną świętuję to, że jestem dzieckiem. Idziemy na lody z rodziną, idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
4: Bardzo lubię Dzień Dziecka, ponieważ rodzice organizują nam wiele niespodzianek i jeździmy na różne wycieczki. W tym roku zamierzamy się wybrać na Strzelnicę i do Malborka, ponieważ tam organizują się różne zabawy. Spędzamy dużo czasu z rodzicami i rodziną.
0: Zapytaliśmy także o marzenia i wyobrażenia najmłodszych. Dzieci opowiadały, kim chciałyby zostać w przyszłości, a także jakich zdaniem wyglądałby świat, gdyby to właśnie one nim rządziły. Odpowiedzi były bardzo

0: różnorodne i nie brakowało w nich zarówno poważnych pomysłów, jak i dziecięcej fantazji.
1: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
2: W przyszłości by chciała zostać nauczycielką, ponieważ bardzo lubię się opiekować i pomagać innym. Pragnę, żeby uczniowie mnie kochali tak, jak my dziś kochamy naszą panią Paulinę. Będę z przyjemnością uczyła i oceniała, ale też się z nimi bawiła.
1: Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?
3: Świat rządzony przez dzieci wyglądałby moim zdaniem tak nie za dobrze. Z tego powodu, że dzieci niektóre psułyby sobie wzrok, bo ciągle by grały na konsoli. Niektóre nie chciałyby się uczyć i nie znalazłyby pracy i potem byłyby biedne. Niektóre dzieci, no jakby jakieś dziecko było chore, nie mogłoby pójść do lekarza, dlatego że lekarz wypisując receptę rozkazuje, żeby brali te lekarstwa i te. Ale to ma być świat rządzony przez dzieci, więc dzieci nie będą brać tych lekarstw i będą umierać z powodu chorób, tak? No, niektóre dzieci mogą zechcieć prowadzić wojny z innymi ludźmi, bo będą wyglądać inaczej, a one nie będą tego tolerować, także oni są inni.
1: Kto zawsze potrafi cię rozśmieszyć?
4: Z mojej rodziny najbardziej potrafi mnie rozśmieszyć mój tata. Robi śmieszne miny i mnie łaskocze. Myślę, że robi to dlatego, że bardzo lubi, jak się uśmiecham i śmieję.
1: Jakie są twoje marzenia?
5: Moje marzenia są takie, żeby zostać piłkarzem, być sławny i być znanym, odwiedzać luźne zabytki i zwiedzać świat i mieć w przyszłości palce.
6: Po szkole najbardziej lubię bawić się na dworze, ponieważ dni są coraz dłuższe, jest coraz cieplej i mogę się dłużej bawić. Mogę skakać na trampolinie, zjeżdżać na zjeżdżalni, ale też mogę jeździć na rowerze, bawić się z siostrą, jeździć na hulajnodze i na rolkach.
1: Co sprawia ci największą radość na co dzień?
7: Sprawia mi największą radość na co dzień to, że odkrywam świat razem z moim bratem Jędrusiem i bardzo lubię malować i lubię się bardzo bawić z moimi koleżankami i kolegami w przedszkolu i sprawia mi to wielką przyjemność i bardzo lubię malować.
8: Najbardziej lubię bawić się lalkami i grać z mamą w gry planszowe, co sprawia mi radość, bo wtedy razem spędzamy czas, jest wesoło i bardzo się cieszę, kiedy z mamą wygrywam.
0: Jak co roku we Wrocławku odbył się bajkowy Dzień Dziecka. To 7. edycja najbardziej kolorowej imprezy dla dzieci. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 14 na Starym Rynku. Nie mogło zabraknąć postaci z bajek. Organizatorami akcji byli Daniel Tobiasz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia Wrocławek.
9: Jest to już 7. rok z rzędu ta impreza, z którą my zapoczątkowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańcy Śródmieścia Wrocławek. Jak widać, frekwencja dopisała. Dzisiaj w programie Strefa Dmuchańców, gdzie dzieci mają za darmo zabawę, są warkoczki, tatuaże, darmowa wata cukrowa, popcorn, animatorzy, którzy prowadzą różnego gry i zabawy oraz bajkowe postacie, z którymi można sobie porobić zdjęcia.
10: Frekwencja dopisała, pogoda dopisała. Ja się bardzo cieszę, że Stowarzyszenie Mieszkańców Śródmieścia już po raz kolejny, bodajże po raz siódmy, organizuje tą fantastyczną imprezę w ramach mikrograntów przyznawanych z naszego programu rewitalizacji. Super zabawa, super impreza, nic tylko życzyć wszystkim dobrej zabawy.
11: Co roku Dzień Dziecka przygotowywany tutaj właśnie przez mieszkańców Śródmieścia, stowarzyszenia, organizacje w ramach między innymi grantów i rewitalizacyjnych, mikrograntów, ale również też ze strony sponsorów. Bardzo dobra impreza. Jak co roku widać to przedsięwzięcie, cieszy się dużym zainteresowaniem. To są raptem dwie godziny, ale bardzo intensywne, więc myślę, że ta niedziela poprzedzająca Dzień Dziecka jest bardzo różnorodna, bo jest i na sportowo, i rekreacja, i zabawa dobra. Więc każdy, myślę, z tych najmłodszych, z tych trochę starszych dzieci znajdzie coś dla siebie.
0: Takie wydarzenia pokazują, że są potrzebne miastu i integrują mieszkańców, prawda?
11: Zdecydowanie. Bardzo się cieszymy, że właśnie w sercu rewitalizacji, na Starym Rynku, tego typu przedsięwzięcia się odbywają również. Zależało nam na tym, żeby ożywić Stary Rynek, czy to koncerty, czy jakieś przedstawienia.

0: Nie, ale też imprezy integracyjne to jest właśnie to, o co chodzi w tej społecznej rewitalizacji centrum miasta.
1: Dla najmłodszych oczywiście jak zwykle mamy dmuchane zamki, tak, od firmy Event. Oczywiście warkoczyki kolorowe, tatuaże kolorowe, popcorn, konkursy z nagrodami ufundowanymi przez naszych sponsorów. No i co? No tak jak zawsze, animacje oczywiście dla dzieci, wielkie dmuchane maskotki, bajkowe. No i my jako postacie bajkowe, nie? Także zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy i no co, bawimy się do godziny 16. Na sam koniec będzie jeszcze piana party, jak co roku.
2: To na sam koniec może jakieś życzenia dla najmłodszych.
1: No, z okazji Dnia Dziecka przede wszystkim chcielibyśmy życzyć i najmłodszym, ale też tym trochę starszym dzieciom, żeby nigdy nie traciły po prostu tego czegoś pięknego, co mają w sobie, czyli takiej właśnie otwartości, chęci do zabawy, tak? I energii. Czego jeszcze? No, uśmiechu, dużo uśmiechu na co dzień, tak? I dużo dzisiaj zabawy, prezentów.
2: Co ci się najbardziej podoba tutaj?
3: Chyba bohaterowie z bajek. To też jest dla dzieci bardzo fajne, bo dzieci poznają i bohaterów, i imiona bajek całych.
2: A czy dostałaś już coś na Dzień Dziecka?
3: Jeszcze nic nie dostałam.
2: A co byś chciała dostać najbardziej?
3: Chyba bym chciała dostać pieniądze na rolki bardzo. I w sumie tylko tyle.
4: Zabawa była wyśmienita. Dzieci chętnie fotografowały się z postaciami z bajek. O humor najmłodszych dbały animatorki, zachęcające do wspólnej zabawy. Stary rynek był pełen uśmiechniętych dzieciaków. W Kowalu odbył się tradycyjny jarmark kazimierzowski. Najpierw ulicami miasta przeszedł pochód historyczny. Złożono kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Główna część imprezy odbyła się przy Centrum Społeczno-Kulturalnym. Tam znajdowała się scena oraz stoiska lokalnych wystawców.
5: Sam się zastanawiam, który to jarmark kazimierzowski. Warto może przypomnieć, że jarmarki były organizowane już w latach 70., a więc wiele, wiele lat temu. Wtedy to były na przykład święta lipcowe. W pewnym momencie po odzyskaniu wolności, po 90 roku, jarmarki organizowaliśmy na przełomie kwietnia i maja, bo to przecież akurat jest data związana z urodzinami króla Kazimierza Wielkiego. Natomiast od pewnego czasu, od kilku lat, ze względu na to, że pogoda na przełomie kwietnia i maja jest kapryśna, przenieśliśmy imprezę pod koniec miesiąca maja lub na sam początek czerwca. A więc także dzisiaj mamy akurat to święto w Kowalu. Myślę, że cieszę się z tego, że dopisało wielu naszych gości, wielu mieszkańców. Bardzo mnie cieszy ten korowód historyczny, który przeszedł od szkoły przez centrum miasta pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Jesteśmy po występach dzieci, a za chwilę rozpocznie się część, nazwijmy to, profesjonalna z takimi wykonawcami jak Marcin Daniec. Będzie zespół Klasik, potem coś dla młodzieży, czyli zespół Nowator, a potem coś do tańca, czyli muzyka dla wszystkich. Impreza ta kosztuje nasz budżet około 150 tysięcy złotych, czyli jak na możliwości naszego miasta jest to impreza z dużym budżetem, bowiem staramy się robić imprezy, na przykład te, które będą organizowane jeszcze w tym roku, tak lubione przez wielu mieszkańców imprezy na scenie na wodzie, wówczas budżet jest około 30 tysięcy złotych i myślę, że w tej kwocie jesteśmy w stanie zapewnić występ profesjonalnych wykonawców. Chociaż to nie jest dzisiaj proste, bowiem niektórzy wykonawcy za jeden swój występ żądają 100 i więcej, czasami nawet 200 tysięcy złotych, więc to są wydatki horrendalne, zupełnie nie dla Kowala. Dlatego staram się, żeby to nasze lokalne święto miało swoją taką tradycję, swoją specyfikę. Myślę, że chyba niewiele jest takich miejsc, gdzie wszyscy na przykład uczestnicy, wszyscy nasi goście byli poczęstowani słodyczami, ale również i kanapkami, ale także pieczonymi kiełbaskami. Dla dzieci mamy również darmowe dmuchańce. Wiele osób korzysta również z naszego pięknego parku, bowiem ta impreza zorganizowana jest w okolicach Starego Parku Miejskiego. Moim zdaniem najbardziej urokliwego miejsca w naszym miasteczku. Jaki będzie jak się zapisze w historii ten jarmark tegoroczny? Mam nadzieję, że dopisze pogoda, że jak zawsze będzie miły, sympatyczny klimat, że wszyscy jego uczestnicy będą z tej imprezy zadowoleni.
4: Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na jarmarku stawili się nie tylko mieszkańcy Kowala, ale także Wocławka czy Inowrocławia. O dobry nastrój zadbali Marcin Daniec, zespół Klasik i Nowator.
6: dzisiaj totalny miks, czyli koktajl muzyczny od Nowatora, od samych hitów jak Moja Pani.

0: Nienka, z lewa do prawa, to najbardziej znane poprzez takie utwory jak I Am More, troszeczkę spokojniejsze, jakieś takie wersje, które tylko i wyłącznie wykonuję na koncertach. Dzisiaj gram z całym bandem, także jest ze mną cały skład. Mam nadzieję, że rozbawimy tą publiczność i podniesiemy ich z krzesełek.
1: No właśnie, znajdziemy się w Kowalu. Jak ci się podoba to miasto?
0: Wiesz, no, w Kowal często mijałem jeszcze dawniej, jak się trasą jeździło, bo ja w ogóle pochodzę z Opoczna. Teraz też mieszkam w Tomaszowie, więc dawna trasa w stronę Torunia. Jeździliśmy tędy w rejony, jak się jechało na Włocławek czy gdzieś indziej. Więc Kowal zawsze gdzieś tam po drodze. No, znane bardzo miasto, słynie z narodzin tak zwanego Kazimierza Wielkiego, naszego władcy Polski. Czy mi się podoba? Wiesz, nie miałem tak okazji mega pozwiedzać. Na razie tutaj widzę sklepy, które są w różnych miastach i miasteczkach. Natomiast wiesz, no fajny klimat, przyjemny klimacik. Widzę, że fajna, przyjazna atmosfera. Nie mogę się doczekać koncertu.
1: Opowiedzmy troszkę dla widzów o twojej karierze. Jak to się w ogóle zaczęło? Dlaczego zostałeś muzykiem w ogóle?
0: Wiesz co, u mnie muzyka była w domu prawie od samego początku. To nie jest tak, że ktoś mnie namawiał na tę muzykę. Mój tata tworzył muzykę właśnie ludową, nie tylko. Gdzieś tam grał po weselach, różne zespoły. Moja mama też się opiekowała jakimiś zespołami muzycznymi. Moja babcia jest po skrzypcach, druga babcia, no niestety już nie ma ich z nami. Natomiast gdzieś ta muzyka cały czas była w domu, więc w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę do szkoły muzycznej pójść sam z siebie, więc skończyłem szkołę muzyczną na klarnecie, fortepianie. Gdzieś, wiesz, dzięki temu, że ta muzyka w domu, jak wspomniałem, tata jakiś tam mi dał mikrofon, zajawka hip-hopem, pierwsze lata 90, końcówka, stworzyłem jakiś tam skład w Opocznie z chłopakami. Było to chyba najłatwiejsze wtedy, chociaż nie wiedziałem, jak to się robi, wyciąć sample, jakieś tam fast trackery, ACD-y, Soundforge i te inne. I tak powstawały moje pierwsze twórczości.
1: A w jakim gatunku najlepiej się czujesz? No pewnie w tym, którym grasz teraz, tak?
0: No wiesz co, tak, no właśnie to jest to, co mówię, ktoś kiedyś zapytał, jaki to jest rodzaj muzyki. No ja mówię, że to jest właśnie taki koktajl muzyczny, dlatego można powiedzieć, że to dobra nazwa pasuje jednak, nowatorska muzyka. Natomiast to jest taki przekrój muzyczny od właśnie hip-hopu, czyli tych początków, korzeni, poprzez reggae, dancehall, reggaeton, latino, jakieś tam klimaty, muzyka, disco, dance, no co w duszy gra. Zresztą sami wiecie doskonale, jak teraz ewoluowała muzyka na świecie, że to wszystko i tak już się połączyło, więc można nazwać śmiało, jeżeli ktoś nie wie, no to pop, po prostu popem.
1: Jest pan wybitnym artystą. Jak pan to robi, że pan znajduje cały czas energię, żeby występować na scenie?
2: To jest pytanie, które zmusza mnie, po pierwsze, do tego, żeby zdradzić wam moją ścisłą tajemnicę. Pan widzi, że udaje, prawda? Po drugie, będzie mnie to pytanie zmuszało do totalnej nieskromności, ale to już sobie poradzę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten uroczy pan operator nie wytnie tego jako kryptoreklamę tańcową. Cieszę się, że pan zauważył ten power, bo nie ma mowy o udawaniu. Ja byłem tyle razy w Kowalu, ale i na występach, i przejazdem, bo przecież domyśla się pana nie było na świecie, młody dziennikarz, myśmy do Teściowej, do Kruszwicy jeździli właśnie przez Kowal, a teraz po prostu widzi pan, rozbestwieni tą autostradką, w Grześciu skręcamy i jesteśmy troszkę szybciej. Ale zawsze, kiedy mnie zapraszają, przyjeżdżam. Jestem bardzo dobrym kolegą. Cieszę się, bo pan burmistrz mnie bardzo lubi. No i nie ukrywam, że zagrałem tutaj z całego serca spotkanie na cześć Janka Nowickiego. To już nie dlatego, że rozmawiam z telewizją Kujawy, ale w sercu mam go głęboko. Nawet powiem panu, nie mogę się nigdy pogodzić, bo Janek mnie zapraszał, żeby wystąpić w Kowalu na zameczku. No tylko, że była franca pandemia. Przepraszam panie za to mało wyszukane słowo, ale świadomie je użyłem. No i dlatego teraz spłacam dług wdzięczności na równi z burmistrzem Jankowi. No i widział pan, widzowie cudni, od pierwszej sekundy życzliwi. Nawet słyszał pan ten mój żart, że bawicie się tak pięknie, mimo że nie płaciliście za bilety. Cudo! Wyjeżdżam szczęśliwy i będę kolegom z Krakowa paplał, że nawet były dwie owacje na stojąco, mimo że większość stała cały czas, no ale jednak te VIP-y, widzi pan, wstały. Po prostu warto żyć dla takich ludzi.
1: Znaczy, no, nie jest pan tu pierwszy raz. Czy widzi pan, że Kowal się zmienia cały czas?
2: Tak, tylko pomyślą wtedy, że pan namówił pana burmistrz, żeby Dańca powyciągał te wazelinki chwalenia. Ale kochani, no zmienia się kraj. No, samo choćby to, że wyjeżdżam z domu i jadę dwoma, a już za Częstochową trzema pasami na północ. No, po prostu fantastyczne, ile powstało nowych rzeczy. No nie ma już, że tam był, ja pamiętam, jak byłem

0: chłopcem, to był sklep, w którym chleb leżał na proszkach do prania, więc to już się nigdy nie wróci. I jak będzie oglądał w internecie, jak to było super, że dzieci jechały na stogu siana, na furze, 5 metrów bez pasu bezpieczeństwa. Dzisiaj nie umiem się z tym pogodzić, że dziadek czerpał wodę ze studni wiaderkiem i dzieci topiły. No po prostu, że myśmy to wszystko przeżyli, to jest jakiś cud. A teraz, proszę bardzo, mikrofon w cenie samochodu, kamera w cenie dwóch samochodów, dziennikarze na poziomie BBC. No, warto żyć.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu życzę, żeby Państwo trzymali formę i tak jak dzisiaj ze sceny. Życzę Państwu tylko zdrowia, a resztę proszę kombinować sobie samemu. Dobra, zostawmy te chwalenia się, kochani. Jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu. Tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 205. Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie, Jezu kochany, ale spóźnił się i pan geniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi i wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, macho, macho, macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi. Nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze nasz, to weź Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi: Zob, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I pokochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć! Brześć-Szkuj! Tak jest na tablicy, Brześć-Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć-Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest. Więcej szukałem niż jechałem. I nawigacja Franca. 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy? A pan geniu? A honorarium? Przemyśleć, ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Ale mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to. Brześć-Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi geniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, siedzisz nerwowo, nie jesteś z Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, Patrz na wójcia, wójciu występuje.

0: nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC, nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shircik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie geniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie geniu? No, żeby ktoś tam... Może ta blondynka sobie już czwarty raz przeleciała. Specjalnie jej zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni, nie mówię o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu, mieszkał w Lesznie, łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj i się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej, i więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno. Nie zawsze gra się dla forsy.
1: W weekend w naszym regionie organizowany był szereg imprez z okazji Dnia Dziecka. W Lubaniu miasteczko dla dzieci stanęło na terenach przy szkole podstawowej. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji.
2: Z myślą o mieszkańcach właśnie organizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy. Dzień Dziecka jest właśnie taką okazją. Zapraszamy wtedy wszystkie dzieci z gminy Lubanie do wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które jak zawsze przygotowujemy dla naszych dzieci. To jest właśnie kolejka elektryczna, dmuchane zjeżdżalnie, karuzela jest w tym roku. Będzie wiele animacji, będzie wiele konkursów przeprowadzonych z nagrodami, będzie malowanie twarzy, buziek, więc myślę, że to jest takie, największe to są atrakcje dla dzieci, one to kochają, lubią i bardzo dobrze się przy tym bawią.
1: Gmina Lubanie stawia na młodych. Przykładem jest chociażby otwarty 2 lata temu park rozrywki w Probostwie Dolnym.
2: Cały czas stawiamy na młodych, chcemy jak najwięcej atrakcji przygotowywać właśnie dla dzieci, dla młodzieży, również dla seniorów, bo wiele organizujemy tutaj uroczystości z myślą o seniorach. Dzisiaj też przy tej okazji Dnia Dziecka, ale w ogóle przy okazji po prostu wspaniałej wiosny, zorganizowaliśmy razem z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Grupy Kapitałowej Orlen rajd rowerowy, który właśnie obecnie trwa. Jadą rowerzyści z Gąbinka do trasą i wracają również do Gąbinka. Tam dla nich będzie przygotowany poczęstunek, nagrody, puchary dla zwycięzców, więc... Oprócz tego przygotowaliśmy dzisiaj i zorganizowaliśmy turniej plażowej piłki siatkowej, który odbędzie się o godzinie 14 również w Gąbinku, więc jest moc atrakcji właściwie dla każdego dzisiaj.
1: Dużym zainteresowaniem ze strony dzieciaków cieszyła się kolejka. Młodsi chętnie bawili się dmuchanymi bańkami. Nie brakowało również chętnych do dmuchańców. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
3: Zdrowanie.
4: Muchance. No i coś jeszcze.
1: Czy uważacie, że takie imprezy są potrzebne?
3: Tak.
4: Tak.
1: A czy jest coś, na co najbardziej czekacie dzisiaj?
3: Ja czekam na kolegów, żeby się z nimi pobawić.
4: Ja tak samo.
1: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka może?
3: Ja tak.
1: A co to było?
3: Podkoszulkę tą i kilka jakichś rzeczy jeszcze.
4: Ja jeszcze nie, bo ja zostanę dopiero na Dzień Dziecka.
1: A co jest coś, co byś chciała dostać najbardziej?
4: Nową poduszkę. Nowy zegarek na przykład, nowy pokój na przykład i nowe zabawki.
1: A w co lubicie się bawić najbardziej?
4: W szkole bardzo lubię z moimi kolegami bawić berka.
3: Ja z kolegami lubię się bawić na placu, gdy wracam ze szkoły.
1: Podoba ci się dzisiaj tutaj?
4: Tak.
1: A co dzisiaj?

0: najbardziej podoba?
1: Muchańce.
0: A co chciałbyś dostać najbardziej?
1: Nie, już dostałem.
0: A co dostałeś?
1: Pistolet do kulek.
0: Dzieciom, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym, życzymy mnóstwa szczęścia, uśmiechu na twarzy i radości. Jeszcze dziś są tu niezagospodarowane tereny, ale już w najbliższych latach ma powstać nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. W Kruszynie, w okolicach lotniska, odbyło się spotkanie z udziałem ministra sportu i turystyki, podczas którego samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego odebrali promesy dofinansowania na budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich.
2: Sześć orłów pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wyląduje w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki to blisko 15 milionów. To było właśnie to brakujące ogniwo. Czyli mamy orliki w tej chwili, które bardzo mocno rewitalizujemy, bo już z 2600 obiektów blisko 1300 jest w procesie remontowym. Budujemy nowe orliki, to ponad 200 obiektów, ale całe środowisko piłkarskie, bo przecież kochamy piłkę nożną. Jeśli chcemy mieć przyszłych Robertów Lewandowskich czy panią Ewę Pajor, potrzebujemy całorocznych obiektów treningowych. I dlatego ten program budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem szatniowym, gdzie maksymalna kwota dofinansowania może wynieść blisko 4,5 miliona złotych. To jest największy tego typu program inwestycyjny realizowany w historii naszego kraju i bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki jestem tutaj. Spotykamy się z samorządowcami. Mówię też to jako kiedyś chłopak, piłkarz, Sokoła, Pniewy. Mówię o małej miejscowości, ale zawsze mówię to z wielką dumą, że bardzo się cieszymy, że szczególnie te obiekty powstaną w naszych mniejszych miejscowościach. Bo wielki sport zaczyna się w naszych pięknych, małych gminach i w naszych pięknych, małych klubach. A naszym obowiązkiem wspólnie, razem z samorządowcami jest realizowanie i tworzenie takich warunków, że niezależnie skąd talent sportowy pochodzi, my musimy dać im szansę pełnego rozwoju. I już nie mogę się doczekać, jak to ściernisko, które jest tutaj, zamieni się w przepiękny, nowoczesny obiekt. Patrzę tutaj na pana starostę i jestem przekonany, że już ten piękny obiekt będzie. To niezależnie, czy przyjadę do państwa w pięknym czerwcu, czy też w listopadzie, po prostu będzie tutaj wszystko tętniło życiem. Myślę, że nie ma też piękniejszego dnia, żeby wszystkim dzieciakom złożyć życzenia i przyjechać z takimi prezentami. Także, szanowni państwo, jak przyjedziecie już do swoich miejscowości dzisiaj, to proszę serdecznie od ministra sportu wszystkie dzieciaki pozdrowić i nie ma piękniejszego prezentu, jak zrealizowanie po prostu pięknej inwestycji sportowej.
0: Wśród beneficjentów programu znalazł się również powiat włocławski. Samorząd otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 4,5 miliona złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, które powstanie przy lotnisku w Kruszynie i będzie częścią większego przedsięwzięcia Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji.
3: Czujemy się na ściernisku, ale niebawem będzie tutaj sportowe San Francisco, bo już w środę podpisujemy umowę z wykonawcą na inwestycję wartą blisko 160 milionów złotych, wiele elementów, basenu, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, krytego, całorocznego, na który się otrzymaliśmy dofinansowanie, za które serdecznie dziękuję. Myślę, że te podziękowania mogę złożyć w imieniu wszystkich moich kolegów samorządowców. Że te środki do nas trafiły. Nie ma ważniejszej inwestycji niż inwestycja w zdrowie, w młodzież. Jestem przekonany, że dzięki tej i tym inwestycjom ten gwar piękny, który słyszymy i chyba nikomu z nas on nie przeszkadza, wręcz wywołuje bardzo pozytywne emocje, będzie towarzyszył przez 12 miesięcy w roku, przez 364 dni, już w Wigilię nie grajmy. Także panie ministrze, wielkie podziękowania za zrozumienie naszych potrzeb, za bardzo dobre rozmowy. Mam nadzieję, że to bardzo dobry prognostyk dla tej inwestycji, której się podjęliśmy, która dla nas jest ogromnym wyzwaniem, ale zaczyna to już się dziać. Pierwsze kroki zostały postawione i tak jak powiedziałem, W środę ruszamy z łopatami, z koparkami.
0: Dofinansowanie trafi także do gminy Włocławek. W Kruszynie powstanie kolejne pełnowymiarowe boisko, które ma poprawić warunki szkolenia młodych piłkarzy oraz stworzyć nowe możliwości dla lokalnych klubów i mieszkańców.
4: Szanowni Państwo, dziś wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka i w tym dniu z rąk ministra pana Jakuba Rutnickiego odebrałam umowę na dofinansowanie jakże ważnej dla naszego samorządu inwestycji przebudowy boiska sportowego w miejscowości Kruszyn. Na tę inwestycję osobiście

0: które tutaj dzisiaj ze mną są, piłkarze, czekają od kilku lat. Wartość tego dofinansowania, jak tutaj Państwo widzą, 334 tysiące, ale to jest jedno z dofinansowań, ponieważ drugą taką samą kwotę uzyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej. Także inwestycja warta ponad 1,5 miliona złotych w 50% z dofinansowaniem. W ramach tej inwestycji przebudujemy przede wszystkim płytę boiska o nawierzchni trawiastej, wybudujemy trybuny i całą taką infrastrukturę sportową wokół tego boiska. Jak dzisiaj wspomniał pan minister, wielkie gwiazdy rodzą się w małych gminach i w małych klubach i właśnie u nas też tak jest. Także czekamy na te gwiazdy, które z entuzjazmem grają w gminie Włocławek, ponieważ mamy na terenie swoim dwa kluby sportowe. To jest ten obecny dzisiaj tutaj na spotkaniu z panem ministrem, Ludowy Zespół Sportowy Kujawiak-Kruszyn, ale również w Smulniku działa LZS Wiktoria Smulnik. Także dziękujemy za te środki, liczymy na więcej i myślę, że tutaj jeszcze dwa zdania prezes klubu. No i oddam jeszcze głos tutaj tym, dla których ten obiekt jest przeznaczony, czyli dla piłkarzom Ludowego Zespołu Sportowego Kujawiak-Kruszyn.
1: W imieniu całego klubu byśmy chcieli bardzo podziękować za to dofinansowanie. Te pieniądze pozwolą przebudować nasze boisko, na którym codziennie, dzień dnia trenujemy, w weekendy rozgrywamy boiska. Wymaga ono gruntownego remontu, jest już wysłużone. Także bardzo, bardzo dziękujemy za te pieniądze.
2: Nie chcieliście, a się
0: tak stało. Czekacie na to boisko?
3: Bardzo.
0: Bardzo. Kto najwięcej czeka?
3: Chyba ja.
0: Wszyscy. Czyli widzą Państwo, czekamy i myślę, że w przyszłym roku na przełomie kwietnia i maja spotkamy się na otwarciu przebudowanego boiska, które będzie służyło lokalnej społeczności, ale i nie tylko, na pokolenia. Także jeszcze raz dziękujemy panu ministrowi za te środki i czekamy na więcej.
4: Jak podkreślają władze województwa, rozwój sportu nie jest możliwy bez odpowiedniej infrastruktury. Nowoczesne obiekty mają zachęcać do aktywności fizycznej, wspierać szkolenie młodzieży i dawać szansę na rozwój sportowych talentów.
5: Dzisiaj właśnie, 1 czerwca, w Dzień Dziecka, została ogłoszona ta ważna decyzja i myślę, że cieszą się ci, którzy tutaj grają, ci troszeczkę mniejsi, ale cieszą się również ci trochę starsi, tacy jak my, samorządowcy, bo te inwestycje, które są zaplanowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bez tego wsparcia nie byłyby możliwe. Szanowni Państwo, wszyscy doskonale pamiętamy, jak w marcu wybrzmiał mazurek Dąbrowskiego na halowych Mistrzostwach Świata, ale te takie uroczystości, te emocje, które nam wtedy towarzyszyły, są tylko i wyłącznie możliwe, kiedy inwestujemy w infrastrukturę sportową. I to się dzieje tutaj, we Włocławku. Powiat włocławski będzie jedynym powiatem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który będzie miał taką infrastrukturę. To czwarte miejsce po Bydgoszczy, Toruniu i Mogilnie, gdzie dzieci będą w okresie całorocznie, ćwiczyć na takich obiektach. Wielkie podziękowania, wielkie gratulacje i panie ministrze, ja za każdym razem, na każdym spotkaniu będę dziękowała panu za ten program, który wspólnie z samorządami, z regionami po 10 latach wrócił. Wspólnie patrzymy na mapę potrzeb na terenie województwa. Siadamy do stołu i dyskutujemy, gdzie te inwestycje są potrzebne. Nie dzieje się to odrębnie, strona rządowa i strona samorządowa, a kto wie lepiej jak nie my, samorządowcy, którzy tutaj istniejemy, którzy tutaj żyjemy.
4: Samorządowcy podkreślają, że nowe boiska będą służyć nie tylko zawodnikom, ale również mieszkańcom, a całe Centrum Sportu i Rekreacji ma stać się miejscem organizacji treningów, zawodów i wydarzeń sportowych przez wiele kolejnych lat. W weekend w Brześciu Kujawskim królował żur. Na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyło się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej przepysznej imprezy. Do kulinarnej rywalizacji stanęło ponad 20 kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele powiatu włocławskiego, Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz szereg innych instytucji i organizacji. Ze stanowisk nosił się przepiękny zapach.
6: Powiat włocławski od 15 lat jest na tym święcie żuru kujawskiego. Jeszcze nigdy nie wygrał, a walczy zawsze zacięcie. Także mam nadzieję, że dzisiejsza jubileuszowa edycja będzie wyjątkowa pod tym względem. A tak prawdę mówiąc, najważniejsze w tym są spotkania, integracja międzyludzka, propagowanie pięknej naszej tradycji, także tej kulinarnej, cudownej, lokalnej potrawy, która jest niepowtarzalna, wyjątkowa, niepodrabialna w żadnej części Polski ani Europy. I oczywiście gratulacje dla organizatorów za ten pomysł i za kultywowanie tego przez 15 lat.

0: No faktycznie.
1: Impreza się rozrasta, ale niezmiennie skupia wokół siebie mieszkańców powiatu wrocławskiego i całego regionu, i z tego faktu się bardzo cieszymy.
2: Myślę, że już bez tego święta nie ma Brześcia, nie ma powiatu i nie ma województwa. Potrafiliśmy zrobić coś wyjątkowego, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby kultywować tradycje i dlatego ten żur, dlatego takie podejście, żeby było jak najwięcej osób gotujących, koła gospodyń wiejskich, organizacje, stowarzyszenia, żeby scalać to społeczeństwo i to się udaje i myślę, że będzie dalej się udawało i z tego jestem dumny i będziemy cały czas tą imprezę robić, dopóki ja jestem, to na pewno ona będzie, a jak będzie później, zobaczymy. Cieszę się, że pogoda dopisała, jest tyle stoisk gotujących i ten smak dzisiaj będzie na pewno taki, że raz będzie pikantnie, raz będzie delikatnie, ale będzie dobrze.
3: Po pierwsze bardzo się cieszę, że to święto jest w Brześciu organizowane, bo to już jest impreza o charakterze regionalnym i to w takim tego dużym tego słowa znaczeniu. Więc 15 lat to już można mówić, że to już jest tradycja. I trzeba powiedzieć jasno, że mało które święto tak pachnie, tak smakuje jak właśnie to święto żuru kujawskiego. Ale przede wszystkim w tym chodzi o pewnego rodzaju wspólnotę, spotkanie, o rozmowę, o to, żeby pobyć razem, pośmiać się, żeby spotkać znajomych i tych obecnych, i tych z dzieciństwa, bo tutaj naprawdę bardzo dużo osób przybywa. I oprócz tego, że jest to po prostu świetne święto, bo chyba mało kto powie, że żurek jest potrawą niesmaczną. No, większość z nas lubi żurek, w związku z tym żurek w Brześciu łączy, ale później będzie też łączyła muzyka, będzie łączyła dobra zabawa, także bardzo cieszę się, że w Brześć Kujawski jest organizatorem tego święta, że ono jest kontynuowane, że jest z roku na rok coraz większe, że tych wystawców jest więcej. Więc wszystkim tym, którzy tworzą atmosferę tego miejsca, no przede wszystkim mieszkańcom, ale wystawcom, paniom z kół gospodyń wiejskich, organizatorom, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, bo naprawdę piękne święto, które mam nadzieję, że będzie w kolejnych latach kontynuowane z takim samym zaangażowaniem, albo nawet większym.
4: Święto żuru to jest tradycja naszego regionu. Na stałe to wydarzenie wpisało się w kalendarz imprez. Bardzo się cieszę, że jest kultywowane i że z roku na rok jest więcej stoisk. Żur kujawski to potrawa, która jest stricte wpisana w kujawskie potrawy. To jest symbol naszych regionalnych kulinariów. Ja sama na żurku się wychowałam w kujawskim i ten żurek jest cały czas no, jedną z takich podstawowych potraw, przynajmniej raz w miesiącu pojawia się na, przynajmniej u mnie w domu, na stole. Także cieszę się, że jest dużo kół gospodyń wiejskich, że jest również reprezentacja szkół z okolic Brześcia Kujawskiego. Naprawdę świetne wydarzenie. Pogodę dopisała i widzę, że jest bardzo dużo mieszkańców, nie tylko Brześcia, ale także wiele osób, które przyjechały. Tak jak ja, z Włocławka.
5: 15 lat to już taki mały jubileusz, ale wielkie rzeczy przez te 15 lat się działy, bo po pierwsze to było kultywowanie tradycji. Żur kujawski znany jest chyba w całej Polsce, a myślę, że nawet i dalej. I to jest ważne, że przez te 15 lat do kół gospodyń dołączają różne stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje i każdy chce się sprawdzić w tym, jak najlepiej potrafi ten żur kujawski przygotować. Także to jest niesamowite. Oprócz tego jest to doskonały dzień do integracji mieszkańców powiatu włocławskiego, ale myślę, że nawet i województwa spokojnie możemy powiedzieć. Więc dzisiaj za nami stoiska, koła gospodyń, stowarzyszenia, powiat włocławski, któremu zawsze kibicuję i pomagam. Gotujemy żur, a za chwilę będzie można te pyszności kosztować, smakować. Wyśmienity chleb ze smalcem, do tego cudowne ogórki, różnego rodzaju ciasta drożdżowe. No a za chwilę, tak jak powiedziałam, będzie żur, więc teraz jest kulinarnie, a wieczorem będzie kulturalnie, bo przecież na scenie Stachurski i wiele innych gwiazd. Także dzisiaj w Brześciu się dzieje.
6: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to święto, to najważniejsi są ludzie i ta atmosfera, która tutaj jest. Spotykamy się, gotujemy i to jest najważniejsze, bo przy gotowaniu nawiązują się znajomości, przyjaźnie. i to wpływa na dobrą atmosferę.
0: Dokładnie pamiętam pierwszą edycję, dlatego że, no nie ukrywam, wymyśliliśmy tę imprezę w Centrum Kultury jeszcze na Narutowicza. Był pomysł, musimy zrobić jakąś imprezę, żeby zjednoczyć wszystkie

0: sołectwa, wszystkie organizacje, instytucje w powiecie wocławskim. I taki był pomysł na taką powiatową imprezę. I co tu zrobić, żeby ta impreza właśnie miała fajny charakter? Ja mówię, słuchajcie, może zrobimy jakieś święto, jakiegoś jedzenia. No i tak już poszło, no, że będzie święto żuru, że będziemy go gotować na żywym ogniu. Czy ona się zmienia? Na pewno zmieniają się też ekipy, ale są ekipy, które są od początku, od pierwszej edycji. Zmieniają się, są coraz wyższe nagrody, mogę się pochwalić, bo wiele osób gdzieś tam też partycypuje w kosztach tej imprezy, więc możemy naprawdę dać piękne nagrody tym wszystkim. No i na pewno zmieniają się wygląd stanowisk. Proszę Państwa, z roku na rok te stanowiska ekip gotujących, po prostu to są arcydzieła, to są pomysły niesamowite, to są hasła, to są piosenki śpiewane na tych stanowiskach. No nie mówiąc już o smakowitościach, jakie tam powstają, ale ta impreza po prostu od samego początku miała właśnie za zadanie jednoczyć, integrować, no i widać to, bardzo ciasno ustawiamy namioty jeden przy drugim, więc sąsiedzi od sąsiadów ze sobą rozmawiają, śmieją się, częstują się nawzajem tym, co przygotowali, więc myślę, że mimo tego, że już jest 15 lat, ona, ta impreza nie straciła na swoim uroku, nic tak nie jednoczy jak wspólny stół, więc myślę, że mimo tego, że jest, no konwencja jest bardzo podobna, cały czas są zainteresowani, w tym roku 21 ekip, więc ta liczba gdzieś tam się nie zmienia. Maksymalnie możemy przyjąć 25 ekip, bo na tyle stanowisk jesteśmy przygotowani, a w tym roku 21, bardzo nas to cieszy. Są nowe ekipy, które po raz pierwszy będą gotować żur, to też bardzo cieszy. Chyba ze 4 albo z 5 nawet ekip, która po raz pierwszy staje do konkursu, więc się bardzo cieszymy. Wiadomo, teraz media społecznościowe, więc ten konkurs, no, dużo osób o nich wie, więc się instytucje, organizacje zgłaszają i biorą udział w konkursie.
1: Rywalizacja była zacięta. Każde stanowisko miało swoją recepturę, której rzecz jasna nie można było zdradzić. Oprócz gotującego się nad ogniskiem żuru, każde stanowisko miało tradycyjne kujawskie potrawy. Istotny był także sam ich wystrój. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim prezentowali styl westernowy.
2: 15. jubiluszowe święto żuru kujawskiego nie mogło zabraknąć stoiska gminy Brześć. W tym roku wyjątkowo w stylu kowbojskim zapraszamy serdecznie, mamy niespodzianki, mamy przepyszny żurek oczywiście i wiele, wiele pysznych przystawek w stylu kowbojskim.
3: Co mamy na stanowisku? No gotujemy żur, tak, mamy różne przekąski, mamy mielone z kapustki, mamy kanapeczki ze śledzikiem, mamy kompot, co jeszcze? Deserki, babeczki, chlebek ze smalczykiem, z ogórkiem. No co mamy jeszcze? Pierogi? O, pierogi ze serem, tak, oczywiście, tradycja.
2: Najważniejszy to żurek, operujemy dzisiaj. Oprócz tego pyszne ciasta domowego wypieku.
3: Gotować żur.
2: Nie tylko umiecie gadać, nie tylko umiecie nagrywać spot, ale umiecie gotować. Chleb ze smalczym,
4: umiemy gotować od 30 lat, bo my tu 30 lat.
2: Leboniada.
4: Lokalny.
5: Też pytanie do burmistrza. Czym powinien charakteryzować się dobry żur?
6: No więc, szanowni państwo, podstawa, mimo trudnych warunków, a więc głośności dymu, powiem, że te dziewczyny są z Sarnowa, a więc wywar na żurek jest przygotowany z Tarenki. I to jest podstawą. Muszę państwu zwrócić uwagę, że jest różnica pomiędzy żurem, żurkiem, zalewajką, a białym barszczem. Dziewczyny świetnie to opanowały, bo cieszę się bardzo, że ten żurek w Brześciu odbywa się raz w roku, a nie jak kiedyś trzeba było go jadać 3 razy dziennie. Cieszę się, że żurek awansował do drugiej potrawy na świecie, bo tonkotsu, japońskiej potrawie, która według pewnego portalu jest najlepsza. Dlaczego? Dlatego, że jakby to był prawdziwy żur, to w piątek wielkanocny te kociołki by zostały zakopane, a śledzie przybite do drzew, a tam drzew mamy sporo. I wtedy mogłoby się skończyć niedobrze. Natomiast cieszę się, że dzisiaj jest piękna atmosfera. Nie jest za gorąco, a więc podstawowy element jak chleb ze smalcem i tak dalej, nie topi się. A dziewczyny zobaczą, jak zostaną ocenione. Natomiast przypomnę państwu, że kiedyś byłem laureatem i zakończyłem karierę i po cichu liczyłem, że kiedyś zostanę powołany do tego jury

0: Nawet ogłosiłem, że będę gotował, ale nikt się nie przestraszył. No więc zobaczymy. Nadal teoretycznie czekam rozdania na drugi rok.
1: W skład jury oceniającego żur weszły 3 osoby.
2: Na pewno będziemy oceniali smak, zgodność z tradycyjną recepturą. Zobaczymy, co nam pokażą wszystkie zespoły. Mam nadzieję, że będzie ciekawie.
3: No ja uważam, żeby to taki był prawdziwy żur, jak tutaj kolega mówił, na zakwasie.

0: Wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, na pewno będzie to tradycja i to, czy zostały zachowane te podstawy żuru kujawskiego, ponieważ tutaj się znajdujemy i na tym powinniśmy się opierać.
1: Jaki powinien być dobry żur? Ile osób, tyle odpowiedzi.
2: O, tutaj nie mogę zdradzać przepisu, bo jesteśmy jeszcze przed werdyktem jury, ale powiem, że mam okazję próbować wiele wspaniałości, także i żuru przygotowane przez różne organizacje, koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu wrocławskiego, ale także wiele innych stowarzyszeń przy okazji dzisiejszego święta, wielu innych spotkań i każdy jest inny, wyjątkowy, niepowtarzalny, także myślę, że jednego przepisu nie ma.
3: A przez te 15 edycji był jakiś żur, który pana najbardziej zaskoczył?
2: Oczywiście zawsze ten żur, który my przygotowujemy, sami jesteśmy zaskoczeni jego smakiem, staramy się, żeby był podobny, ale co roku wychodzi nam inny, ale może to dobrze, bo to oznaka, że może za któryś razem będzie taki, że pokonamy całą konkurencję.
4: Dobry żur, znaczy w ogóle to ja dzisiaj żur też robiłem na obiad, bo też w moim domu nie może być święta żuru bez żuru w domu, więc myślę, że dużo serca trzeba w to włożyć, a jest tyle możliwości, tyle można dodatków uruchomić, jakby i biały ser, i kiełbasę wędzoną, i białą, więc mnóstwo jest takich okoliczności. Chyba nikt jeszcze nie robił żuru z krewetką. Być może dzisiaj się pojawi, zobaczymy, ale tak naprawdę żur to jest taka zupa, gdzie możemy mnóstwo rzeczy od siebie dodać i chyba najważniejsze to jest to serce. Czyli tak jak nasze mamy gotowały, tak my powinniśmy dalej gotować.
5: Kiełbasa i oczywiście jajko, także to bezwzględnie, bo przecież z tym kojarzymy i z tymi cudownymi ziemniaczkami, które tam się znajdują. No żur jest wyjątkowy i każdy z nas z pewnością go uwielbia, a dzisiaj będziemy mieli jeszcze okazję spróbować żuru, ale przygotowywanego przez różne osoby, przez różne grupy. Także myślę, że każdy będzie zupełnie inny, każdy będzie przepyszny, także odchudzanie to myślę, że dopiero od jutra, na pewno nie dzisiaj, a dziś warto tego spróbować i cudownie, że taka impreza oczywiście się odbywa co roku.
6: Ja lubię żurek, który jest z kiełbasą, z taką intensywną kiełbasą, dużą ilością majeranku i wyrazistym smakiem. Raczej na ostro niż delikatnie, ale każdy lubi inaczej.
7: Przede wszystkim musi mieć odpowiednią kwasowość. Dla mnie musi mieć dużo majeranku, trochę aromatycznej podsmażonej kiełbaski. No i to właściwie jest przepis na żurek. Jedni go zabielają śmietaną, inni wolą, żeby był taki bardziej czysty. Pamiętam, jak moja babcia świętej pamięci podawała żur właśnie taki z ziemniakami tłuczonymi na jednym talerzu. Dolewało się do tego żurek. To babcia, która nie pochodziła z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej, ale moja babcia kujawianka podawała żurek zupełnie inaczej. Bo żur, dzień dobry, bo żur jest obecny nie tylko w naszym regionie kujawskim. W całej Polsce jest znany, ale tutaj na Kujawach traktowany jest wyjątkowo i ma swoją historię.
8: Musi być dodana szczypta miłości i wtedy podobnież jest najlepszy.
9: Ja uwielbiam żur, który gotuje mój mąż, bo on jest podawany z wkruszonym białym serem, tak? Także u nas tak się je i bardzo lubię ten żur, więc jest tradycyjny zakwas, biała kiełbasa, skwareczki, ale na koniec podajemy go z rozkruszonym białym twarogiem i on jest wtedy pyszny.
1: Najlepszy okazał się żur przygotowany przez KGW Sarnowo. Drugą lokatę wywalczyło Stowarzyszenie Kreatywni Senior Plus. Natomiast trzecie miejsce zajął powiat wrocławski, który swoją nagrodę przekazał placówce opiekuńczo-wychowawczej Jaś w Brzeziu. Wieczorem przyszedł czas na występ gwiazdy. Na scenie Stachurski.

Moi drodzy, kiedy jechaliśmy do was, ostrzegano nas, że tu będzie niezła impreza. Niektórzy nawet pisali do mnie: Jacek, uważaj,

sprawdzimy, co jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę,

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia włocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie

0: w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
1: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że ha, Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
0: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
2: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na Bioremarku? Jeżeli tak, to jakie produkty?
0: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
2: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
1: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
3: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
4: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
2: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na jarmark?
4: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
2: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
4: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
2: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
4: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
2: Okay. A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
4: Znaczy rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
2: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak, który znajduje się tam w którymś miejscu. Macie pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
4: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
3: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
5: Wypiekam chleby oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
2: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
5: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
2: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
5: No trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
2: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
5: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
3: Wystawcy

0: To ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Wrocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
1: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
0: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
1: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. Potrzebuje tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
2: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
1: Tak.
2: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
1: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. Tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na Zielonym Rynku. Też tak się mówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do dokończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone, są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać. Tak? Zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
0: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16:00. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na ustawione barierki. Klub Koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Heyman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
3: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. te wyrazy uznania

0: nie są samochwalcze. To są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w hali mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców. Dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
1: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anvilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
0: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Deryke mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce.

0: Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
1: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie, będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców, będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
0: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
1: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie. Czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
0: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
2: Park Ninja. Mi się podoba byk.
0: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
2: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
0: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
2: Pistolet na kulki. Korki nowe.
0: A powiedzcie mi jeszcze, w co lubicie najbardziej się bawić?
2: Grać w piłkę nożną. Grać w piłkę nożną.
0: Ile gracie już w piłkę nożną?
2: 4-5 lat. Ja tak samo.
0: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
2: Tak, też.
0: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
2: Cristiano Ronaldo.
3: Cristiano Ronaldo.
0: A dlaczego?
3: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
0: Jak się bawicie dzisiaj?
4: Bardzo dobrze.
5: Jest fajnie, fajnie, dobrze jest.
0: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Tor przeszkód.
5: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
0: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
4: Na mecz z rodzicami.
5: Też na mecz.
0: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
5: Tak, tak.
0: A ile już gracie w piłkę?
5: No, już parę lat będzie.
4: Dobre 5 lat.
0: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
4: Ronaldo.
5: Ronaldo.
0: A dlaczego?
4: Bo jest bardzo dobry. Dużo ma piłek złotych. No i jest bardzo dobry.
5: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
0: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
4: Nie jeszcze.
0: A co byście chcieli dostać?
4: Pompkę do piłek.
5: Ja nie wiem za bardzo.
0: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
6: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że... dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków

0: podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
1: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
0: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bigslandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka, zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest taki specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie, te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci.

0: pamięci to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa, więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
1: Jeszcze tak na koniec zapytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
0: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci, tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
2: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich jakby zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić i wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
1: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycję wyrobić.
2: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przechodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
1: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
2: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
1: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
3: No bardzo fajnie jest.
1: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
3: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
1: Lubisz jego content?
3: Tak.
1: A co najbardziej w nim lubisz?
3: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
4: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. Oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on półtorej miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
5: Dobrze, fajnie bardzo.
6: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
1: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
5: Tak, oglądam bardzo.
6: Tak, bardzo.
1: A za co go lubicie najbardziej?
5: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
6: Tak samo jak Zuzia.
1: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
5: Tak, dostaliście.
7: Tak.
6: Tak.
1: A co to takiego było?
5: Karta do Empiku. Kartę do Empika i Rossmana.
6: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
1: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją. Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia

0: za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów, w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Wrocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
0: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych o 12

0: organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy

0: jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
0: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu

zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, co w

0: ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 37 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w Onerfę. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
2: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
3: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
4: Patrząc na tą imponującą inwestycję można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą

0: mogli zadbać o integrację, o bycie razem. Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
4: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego, no, było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu.

0: To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu Fajansu Wrocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
1: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wrocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu Fajansu Wrocławskiego.
2: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
1: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
2: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród tej młodzieży?
1: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
0: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
3: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
2: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
3: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Wrocławka.
2: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
3: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Wrocławku na pewno służą pomocą.
0: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
2: Jak ci poszło?
4: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
2: Otrzymałeś już medal, jest duma?
4: Tak, jest.
2: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
4: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
2: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
4: Lekkoatletyka.
2: Dlaczego akurat ona?
4: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
5: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
2: Tak, podobało ci się?
5: Bardzo fajnie jest.
2: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
5: Tak.
2: Okej, a interesujesz się sportem?
5: Tak.
2: A jaki sport uprawiasz?
5: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
2: A dlaczego akurat koszykówka?
5: Bo to najbardziej umiem.
0: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
6: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
7: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Marny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Wrocławek. Klub koszykówki Anwil Wrocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy.

0: zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
0: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
3: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
2: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
3: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
2: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Włocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
4: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w

0: pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, no właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
1: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat, jak to będzie wyglądało?
0: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki quadami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy quadów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w Łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim

0: również rywalizacja sportowa. Nas zostawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji wrocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
2: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
0: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na wrocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Wrocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Wrocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Wrocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katolickiej

0: Katedralnej we Wrocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Czas szybko leci. Najstarszy wrocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Wrocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
1: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
2: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
3: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
2: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
1: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
2: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławię, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
3: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
1: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
2: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
0: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: Prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
2: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 4 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak. Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo, bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty. Młode dziewczyny, które są już dzisiaj również amazonkami.
0: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
0: nie szukałaś.
2: Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i

0: i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
1: I co daje ci to, że spotykasz się z Amazonkami włoskimi? Co się zmieniło w twoim
0: Znaczy,
1: życiu?
0: najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby, może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
1: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę
0: Czy ja
1: jak
0: poszłam tam w ogóle
1: wy.
0: bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: No
0: dać
1: właśnie, to
0: dobre
1: już
0: słowo
1: wniosłaś,
0: innym.
1: wspierasz właśnie.
0: Tak.
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
0: Tak.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień? Mówi się.
2: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami. Spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudno, trudniej dziewczynom powiedzmy dotrzeć na te spotkania. Natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby te zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50 plus, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni. A dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
1: No właśnie,
2: młodych dziewczyn.
1: jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby.
2: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy. Na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie, wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
2: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do
0: Tak, to takie
2: profilaktyki.
0: badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7.

0: siedem takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół. Też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
1: myślałaś,
0: też
1: że
0: były
1: to
0: takie
1: dokładnie.
0: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy nieduży okres czasu, ale potem tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon, słuchaj Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi, pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię. No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w tej
2: Nie,
1: sytuacji?
2: Nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy, czy do szkoły być może, żeby zrobić taką
1: no właśnie,
2: prelekcję.
1: Jak wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
0: tak,
1: już
0: ale
1: w szkole.
0: Najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo, przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy, więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia, daje gwarancję no, wyzdrowienia, prawda? W większości przypadków, jakie macie doświadczenia, żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no właśnie.
0: Fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no, ale takie dojrzałe, bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
2: Tak,
1: no właśnie.
0: Tak, że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
2: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie.
0: Tak, też. Które po
2: wielu, wielu latach.
0: Tak.
1: Nadal żyją. I tu wyszła nam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że
0: tak,
1: to nie koniec świata, że to nie
0: tak,
1: koniec twojego życia, prawda?
0: Dokładnie.
1: To jest ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać

0: Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio. Trwał nabór na taki projekt, ale nie tylko. Troszkę o tych projektach.
1: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Ocaku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt, projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60+, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty, naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również, dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje. Jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę trudniejszych.
0: I bardzo ale intymnych, o których się nie
1: właśnie,
0: mówi na co dzień.
1: Tak
0: prawda?
1: Jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
0: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym ryzyko zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
1: W moim
0: to już
1: przypadku
0: potwierdziło się gdzieś badaniami.
1: Tak, w moim przypadku
2: ja
1: tak.
2: Chciałam, Małgosiu, dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna.
1: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy tak. W ten sposób. Że
2: zupełnie
1: jakby
2: inaczej się wtedy postrzega świat. Codzienność, tak.
1: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
2: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy.
1: Wszystko, właśnie.
2: Tak.
1: Zapachy.
2: Zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki, więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda. Nie?
0: Że to nie jest takie normalne, jak nam się wydaje, prawda?
1: Tak. Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to
2: czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy jeszcze każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia. Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. I zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
0: No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, tak, że tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami,

0: Dla mnie chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne. Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów, co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś
1: To
0: taką
1: ja.
0: książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
1: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie. W internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami, i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik, po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać, po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika. Bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła. Że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania, ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam i chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. I kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała,
0: I
1: że ja
0: wtedy
1: też
0: się
1: jestem ważna.
0: zatrzymałaś.
1: Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór. I to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej. gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią i mam tu na myśli.

myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować. Bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że

0: Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle, jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji. Bałam się, w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wybierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy, rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć, bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz, i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji i po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęły mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co, dalej chcesz się do siebie... Nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie o takie rzeczy. Znaczy, nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie, że ja nie muszę szukać potwierdzenia w
1: Włosy
0: czyichś
1: były tylko
0: oczach.
1: dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca. Trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc nie
0: Dokładnie
1: pytam
0: tak.
1: dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek. Ma być miło, na pewno będzie,
0: Będzie.
2: jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Strużewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz
2: Dziękujemy
1: za to
2: bardzo.
1: spotkanie.
0: Dziękujemy.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego

0: Do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

W miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili questę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni

Gazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 Maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu. Bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu, no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, ułatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj widać na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia. Mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Ale jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nieprowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedyne wytłumaczenie było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią.

0: tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było
1: czyli też, możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNR powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
0: tak,
1: tam.
0: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść i ma prawo zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizacje czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego UNR-u nie naruszać.
1: Mhm. A cała 3 maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
0: nie, to jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniana także instalacja deszczowa. Na nową będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby już to było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest jeszcze przed nami, co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
1: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy na początku tego 3 maja tej ulicy,
0: dokładnie,
1: do Piekarskiej,
0: tak,
1: liczyli na to, że ten etap zostanie zakończony, nie wiem, przed wakacjami albo...
0: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby
1: jakoś wakacje.
0: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone. A faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć, intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kukuckim przyszło panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich,
0: wykonawców. Tak?
1: Czyli zawsze trzyma was w szachu, jesteście absolutnie.
0: Tak, niestety, ale takie są reguły gry rynkowej.
1: No bo jeśli byście zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
0: Dokładnie
1: i to
0: tak.
1: Będą Włocławianie, tak?
0: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, że pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
0: wystarczające. Nie jest, tak? Dlatego, że to jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby...
1: Ja on może udowodnić, że to nie jego wina, bo na przykład coś innego...
0: Ma swoje argumenty, właśnie są kolizje.
1: Pogoda, projekty, tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok.

0: sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców. I tutaj też wszystko zależy od warunków udziału. Kogo chcemy? No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i
1: Tak,
0: wykonują
1: to
0: źle.
1: wspominamy, to
0: A
1: pamiętam
0: dzisiaj tęsknimy
1: stare
0: za
1: to.
0: naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No, tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest. No, tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na Zielonej Terenie Śródmieścia i 3 Maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju, tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta, tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, z tego co wiem także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła, także to jest firma znana, tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac, ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych, zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy
1: A
0: na.
1: możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne
0: Nie, nie
1: firmy? Nie, nie
0: możemy
1: możecie.
0: lokalnie. Nie, możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie, na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale to znaczy w terminie.
1: Określonym w przetargach.
0: To znaczy w terminie, właśnie nawet jak
1: Niezmuszanym na
0: przekroczy,
1: etapie
0: tak, ale jeżeli
1: później.
0: przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to,
0: Czyli
1: żeby
0: ja
1: zmienić
0: mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje, no ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo. Tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Traugutta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Traugutta, tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd. No tutaj...
1: A nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom.

0: jeszcze?
1: Nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą musieli jednak rozkopać, musi porobić przełącza czy przełącza energetyczne, położenie kabli. To wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwo albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać. I te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem, do czasu oczywiście wyjaśnienia też kwestii płyty i jej stanu.
0: No i tu też się pojawiały różne pewne informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak?
1: Nie,
0: to
1: nie
0: była
1: jest
0: dobra wiadomość.
1: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał, także faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenia całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
0: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji nie mówi
1: jeżeli
0: się
1: most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy tutaj patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jezdnia jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
0: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
1: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską i te 7 lokali, które były przy kamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończyło się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
0: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe

0: Wrocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone i co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania w Wrocławku są bardzo drogie.
1: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa.
0: No
1: więc to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak?
0: I cały czas przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, tak, gdzie przybywa tych lokali budowanych właśnie przez miasto,
1: dla mnie to jest też bardzo, bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
0: Nie, raczej kupują to osoby...
1: Kupują to osoby, które się
0: chcą mieszkać
1: tak, pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
0: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są teraz
1: tak, no, jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak, bo to mam 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16 to są...
0: I tam też będą na cele mieszkaniowe te
1: kamienice? Tak, to będą. Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. W różnym tutaj zestawieniu, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat z 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
0: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Wrocławka, pan Jarosław Stynowski.
1: Dziękuję i do zobaczenia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski

0: Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj, witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości, to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenia oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle, jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam i wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc, cały czas pracując jako prawnik.
0: Tak.
1: Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranajamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę,

0: Też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
1: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
1: O tym wszystkim, co się składa na
0: Tak.
1: życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór. Ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości. Więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
0: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
1: No właśnie.
0: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo no, samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację na
1: Wystarczy
0: przykład.
1: kilka minut, tak?
0: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się. Zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
1: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas i jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
0: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka
1: No właśnie.
0: hormonalna i wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z
1: Tak,
0: reguły,
1: słucham.
0: każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
1: Tylko poświęcać się dla rodziny,
0: Tak,
1: tak?
0: tak. Czyli dokładnie, właśnie gniazdować, otaczać rodzinę,
1: Tak.
0: tak, żeby była zgoda,
1: Tak.
0: żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają

0: nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy
1: Z
0: dużo większą ostrością czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy i nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić, albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się, oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy no na przykład, no nie wiem, przetransformować tą relację, jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie, te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest
1: jedyną
0: drogą. Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
1: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą?
0: Rzeczywiście. No, witalność, siły życiowe to jest taki no, też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne. Żeby...
1: Jak to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, no jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie, no, nie jest to dla nas zdrowe. Więc tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone. Więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście, no tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas Państwo.
0: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim no, też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się racjonalnie, odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: Spacery po lesie w Japonii przepisuje się
0: dokładnie,
1: na
0: Shinrin Yoku,
1: tak
0: to są te właśnie kąpiele
1: tak.
0: leśne.
1: Tak.
0: Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa.
0: Na mnie też.
1: Uwielbiam spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi i właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle

0: Dla mnie nie istnieje. Czyby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi o odżywianie się? Nie
0: właśnie,
1: jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem nabiału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że no, nabiału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, ja to tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc nabiału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie. Czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie, jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania, możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę,
1: myślę. Trzeba spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji, bo
1: nie potrafi się wyłączyć. Wiele myśli krąży od razu, tak, pojawia się w głowie.
0: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
1: No i co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji, tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię, ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność.
0: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była
1: i niech sobie odpłynie,
0: chmurą,
1: tak?
0: Na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to, to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
0: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen.

dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu i też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.

0: reguły koło 5, czasami wcześniej, ale no, przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Dla takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego w tym mózgu bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
1: A uczenie się
0: Medytacja,
1: czegoś nowego?
0: uczenie się jak najbardziej, aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest
1: Jest
0: więcej.
1: więcej.
0: Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być.
1: Napisanie bajki dla wnucząt,
0: Ależ oczywiście,
1: zaprojektowanie
0: dokładnie
1: wnętrza
0: tak,
1: mieszkania, tak?
0: jak najbardziej. Oczywiście to mogą być różne aktywności,
1: Najróżniejsze,
0: bo
1: tak.
0: twórczość jest tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakieś nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
1: I wpływa na mózg, więc też
0: Tak.
1: relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
0: Tak.
1: Kontakty szczególnie,
0: Absolutnie.
1: tak.
0: Także jak najbardziej. Czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
1: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku, może zaowocować chorobą.
0: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres,
1: Tak.
0: tak? Czyli wydzielają się hormony,
1: Kortyzol, tak.
0: kortyzol właśnie, dokładnie tak, czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować. Więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. i widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje,

0: sytuacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i czasami...
1: Nie potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: Tak. Czasami, no cały czas
1: żyją w swoich światach.
0: Żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób, dojrzały, mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki...
1: Niewłaściwy,
0: zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy i że na nic nigdy nie jest za późno, więc na koniec takim optymistycznym akcentem.
0: Myślę, że tak, myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty, Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję, taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: o grę na instrumencie,
0: o grę na fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę się grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie, mówiąc, ile będziesz miał lat, kiedy się nie nauczysz? Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś? To, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat? No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że życie że joga nauczyła mnie elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu. Czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Mówi, no właśnie, no czyli teraz, jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajecka, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień Dziecka to czas zabawy, prezentów, rodzinnych spotkań i wielu atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o dzieciach. Z tej okazji nie zabrakło festynów, konkursów, pikników i wydarzeń organizowanych w całym regionie. My postanowiliśmy sprawdzić, co najmłodsi najbardziej lubią w Dniu Dziecka.
1: Na początek powiedzcie, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka?
2: Ja ogólnie lubię robić wszystko i się bawić z moim psem i jeździć na wakacje, ale najbardziej lubię robić domowe kina, jak mam wolny czas. Moja mama robi nam popcorn, mój tata pyszne zapiekanki, mój brat przepyszną lemoniadę, a ja nam przygotuję kino.
3: W Dniu Dziecka najbardziej lubię to, że z rodziną świętuję to, że jestem dzieckiem. Idziemy na lody z rodziną, idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
4: Bardzo lubię Dzień Dziecka, ponieważ rodzice organizują nam wiele niespodzianek i jeździmy na różne wycieczki. W tym roku zamierzamy się wybrać na Strzelnicę i do Malborka, ponieważ tam organizują się różne zabawy. Spędzamy dużo czasu z rodzicami i rodziną.
0: Zapytaliśmy także o marzenia i wyobrażenia najmłodszych. Dzieci opowiadały, kim chciałyby zostać w przyszłości, a także jakim zdaniem wyglądałby świat, gdyby to właśnie one nim rządziły. Odpowiedzi były bardzo różnorodne i nie brakowało w nich zarówno poważnych pomysłów, jak i dziecięcej fantazji.
1: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
5: W przyszłości by chciała zostać nauczycielką, ponieważ bardzo lubię się opiekować i pomagać innym.

0: Pragnę, żeby uczniowie mnie kochali tak, jak my dziś kochamy naszą panią Paulinę. Będę z przyjemnością uczyła i oceniała, ale też się z nimi bawiła.
1: Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?
2: Świat rządzony przez dzieci wyglądałby moim zdaniem tak nie za dobrze. Z tego powodu, że dzieci niektóre psułby sobie wzrok, bo ciągle by grały na konsoli. Niektóre nie chciałyby się uczyć i nie znalazłyby pracy i potem byłyby biedne. Niektóre dzieci, jakby jakieś dziecko było chore, nie mogłoby pójść do lekarza, dlatego że lekarz wypisując receptę rozkazuje, żeby brali te lekarstwa i te. Ale to ma być świat rządzony przez dzieci, więc dzieci nie będą brać tych lekarstw i będą umierać z powodu chorób, tak? No, niektóre dzieci mogą zechcieć prowadzić wojny z innymi ludźmi, bo będą wyglądać inaczej, a one nie będą tego tolerować, także oni są inni.
1: Kto zawsze potrafi cię rozśmieszyć?
3: Z mojej rodziny najbardziej potrafi mnie rozśmieszyć mój tata. Robi śmieszne miny i mnie łaskocze. Myślę, że robi to dlatego, że bardzo lubi, jak się uśmiecham i śmieję.
1: Jakie są twoje marzenia?
4: Moje marzenia są takie, żeby zostać piłkarzem, być sławny i być znanym, odwiedzać luźne zabytki i zwiedzać świat i mieć w przyszłości palce.
5: Po szkole najbardziej lubię bawić się na dworze, ponieważ dni są coraz dłuższe, jest coraz cieplej i mogę się dłużej bawić. Mogę skakać na trampolinie, zjeżdżać na zjeżdżalni, ale też mogę jeździć na rowerze, bawić się z siostrą, jeździć na hulajnodze i na rolkach.
1: Co sprawia ci największą radość na co dzień?
6: Sprawia mi największą radość na co dzień to, że odkrywam świat razem z moim bratem Jędrusiem i bardzo lubię malować i lubię się bardzo bawić z moimi koleżankami i kolegami w przedszkolu i sprawia mi to wielką przyjemność i bardzo lubię malować.
7: Najbardziej lubię bawić się lalkami i grać z mamą w gry planszowe, co sprawia mi radość, bo wtedy razem spędzamy czas, jest wesoło i bardzo się cieszę, kiedy z mamą wygrywam.
8: Jak co roku we Wrocławku odbył się bajkowy Dzień Dziecka. To 7. edycja najbardziej kolorowej imprezy dla dzieci. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 14 na Starym Rynku. Nie mogło zabraknąć postaci z bajek. Organizatorami akcji byli Daniel Tobiasz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia Wrocławek.
9: Jest to już 7. rok z rzędu ta impreza, z którą my zapoczątkowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańcy Śródmieścia Wrocławek. Jak widać, frekwencja dopisała. Dzisiaj w programie strefa dmuchańców, gdzie dzieci mają za darmo zabawę, są warko czyki, tatuaże, darmowa wata cukrowa, popcorn, animatorzy, którzy prowadzą różnego gry i zabawy oraz bajkowe postacie, z którymi można sobie porobić zdjęcia.
10: Frekwencja dopisała, pogoda dopisała. Ja się bardzo cieszę, że Stowarzyszenie Mieszkańców Śródmieścia już po raz kolejny, bodajże po raz siódmy, organizuje tą fantastyczną imprezę w ramach mikrograntów przyznawanych z naszego programu rewitalizacji. Super zabawa, super impreza, nic tylko życzyć wszystkim dobrej zabawy.
11: Co roku Dzień Dziecka przygotowywany tutaj właśnie przez mieszkańców Śródmieścia, stowarzyszenia, organizacje w ramach między innymi grantów i rewitalizacyjnych, mikrograntów, ale również też ze strony sponsorów. Bardzo dobra impreza. Jak co roku widać to przedsięwzięcie, cieszy się dużym zainteresowaniem. To są raptem dwie godziny, ale bardzo intensywne, więc myślę, że ta niedziela poprzedzająca Dzień Dziecka jest bardzo różnorodna, bo jest i na sportowo, i rekreacja, i zabawa dobra, więc każdy, myślę, z tych najmłodszych, z tych trochę starszych dzieci znajdzie coś dla siebie.
8: Takie wydarzenia pokazują, że są potrzebne miastu i integrują mieszkańców, prawda?
11: Zdecydowanie. Bardzo się cieszymy, że właśnie w sercu rewitalizacji, na Starym Rynku, tego typu przedsięwzięcia się odbywają również. Zależało nam na tym, żeby ożywić Stary Rynek, czy to koncerty, czy jakieś przedstawienia, ale też imprezy integracyjne. To jest właśnie to, o co chodzi w tej społecznej rewitalizacji centrum miasta.
12: Dla najmłodszych oczywiście jak

0: Zwykle mamy dmuchane zamki, tak, od firmy Event. Oczywiście warkoczyki kolorowe, tatuaże kolorowe, popcorn, konkursy z nagrodami ufundowanymi przez naszych sponsorów. No i co? No tak jak zawsze, animacje oczywiście dla dzieci, wielkie dmuchane maskotki bajkowe. No i my jako postacie bajkowe, nie? Także, także zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy i no co, bawimy się do godziny 16. Na sam koniec będzie jeszcze piana party, jak co roku.
1: To na sam koniec może jakieś życzenia dla najmłodszych.
0: No, z okazji Dnia Dziecka przede wszystkim chcielibyśmy życzyć i najmłodszym, ale też tym trochę starszym dzieciom, żeby nigdy nie traciły po prostu tego czegoś pięknego, co mają w sobie, czyli takiej właśnie otwartości, chęci do zabawy, tak? I energii. Czego jeszcze? No, uśmiechu, dużo uśmiechu na co dzień, tak? I dużo dzisiaj zabawy, prezentów.
1: Co ci się najbardziej podoba tutaj?
2: Chyba bohaterowie z bajek. To też jest dla dzieci bardzo fajne, bo dzieci poznają i bohaterów, i imiona bajek całych.
1: A czy dostałaś już coś na Dzień Dziecka?
2: Jeszcze nic nie dostałam.
1: A co byś chciała dostać najbardziej?
2: Chyba bym chciała dostać pieniądze na rolki bardzo. I w sumie tylko tyle.
3: Zabawa była wyśmienita. Dzieci chętnie fotografowały się z postaciami z bajek. O humor najmłodszych dbały animatorki, zachęcające do wspólnej zabawy. Stary rynek był pełen uśmiechniętych dzieciaków. W Kowalu odbył się tradycyjny jarmark kazimierzowski. Najpierw ulicami miasta przeszedł pochód historyczny. Złożono kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Główna część imprezy odbyła się przy Centrum Społeczno-Kulturalnym. Tam znajdowała się scena oraz stoiska lokalnych wystawców.
4: Sam się zastanawiam, który to jarmark kazimierzowski. Warto może przypomnieć, że jarmarki były organizowane już w latach 70., a więc wiele lat temu. Wtedy to były na przykład święta lipcowe. W pewnym momencie po odzyskaniu wolności, po 90 roku, jarmarki organizowaliśmy na przełomie kwietnia i maja, bo to przecież akurat jest data związana z urodzinami króla Kazimierza Wielkiego. Natomiast od pewnego czasu, od kilku lat, ze względu na to, że pogoda na przełomie kwietnia i maja jest kapryśna, przenieśliśmy imprezę pod koniec miesiąca maja lub na sam początek czerwca. A więc także dzisiaj mamy akurat to święto w Kowalu. Myślę, że cieszę się z tego, że dopisało wielu naszych gości, wielu mieszkańców. Bardzo mnie cieszy ten korowód historyczny, który przeszedł od szkoły przez centrum miasta pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Jesteśmy po występach dzieci, a za chwilę rozpocznie się część, nazwijmy to, profesjonalna z takimi wykonawcami jak Marcin Daniec, będzie zespół Classic, potem coś dla młodzieży, czyli zespół Nowator, a potem coś do tańca, czyli muzyka dla wszystkich. Impreza ta kosztuje nasz budżet około 150 tysięcy złotych, czyli jak na możliwości naszego miasta jest to impreza z dużym budżetem, bowiem staramy się robić imprezy, na przykład te, które będą organizowane jeszcze w tym roku, tak lubione przez wielu mieszkańców imprezy na scenie na wodzie, wówczas budżet jest około 30 tysięcy złotych i myślę, że w tej kwocie jesteśmy w stanie zapewnić występ profesjonalnych wykonawców. Chociaż to nie jest dzisiaj proste, bowiem niektórzy wykonawcy za jeden swój występ żądają 100 i więcej, czasami nawet 200 tysięcy złotych, więc to są wydatki horrendalne, zupełnie nie dla Kowala. Dlatego staram się, żeby to nasze lokalne święto miało swoją taką tradycję, swoją specyfikę. Myślę, że chyba niewiele jest takich miejsc, gdzie wszyscy na przykład uczestnicy, wszyscy nasi goście byli poczęstowani słodyczami, ale również i kanapkami, ale także pieczonymi kiełbaskami. Dla dzieci mamy również darmowe dmuchańce. Wiele osób korzysta również z naszego pięknego parku, bowiem ta impreza zorganizowana jest w okolicach Starego Parku Miejskiego. Moim zdaniem najbardziej urokliwego miejsca w naszym miasteczku. Jaki będzie jak się zapisze w historii ten jarmark tegoroczny? Mam nadzieję, że dopisze pogoda, że jak zawsze będzie miły, sympatyczny klimat, że wszyscy jego uczestnicy będą z tej imprezy zadowoleni.
3: Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na jarmarku stawili się nie tylko mieszkańcy Kowala, ale także Włocławka czy Inowrocławia. O dobry nastrój zadbali Marcin Daniec, zespół Classic Innovator.
5: dzisiaj totalny miks, czyli koktajl muzyczny od Nowatora, od samych hitów jak Moja Panienka, z lewa do prawa to najbardziej znane, poprzez takie utwory jak I Am More, troszeczkę spokojniejsze, jakieś takie wersje, które tylko i wyłącznie wykonuję na koncertach. Dzisiaj gram z całym bandem.

0: Także jest ze mną cały skład. Mam nadzieję, że rozbawimy tą publiczność i podniesiemy ich z krzesełek.
1: No właśnie, znajdziemy się w Kowalu. Jak ci się podoba to miasto?
0: Wiesz, no, w Kowal często mijałem jeszcze dawniej, jak się trasą jeździło, bo ja w ogóle pochodzę z Opoczna. Teraz też mieszkam w Tomaszowie, więc dawna trasa w stronę Torunia. Jeździliśmy tędy w rejony, jak się jechało na Włocławek czy gdzieś indziej. Więc Kowal zawsze gdzieś tam po drodze. No, znane bardzo miasto, słynie z narodzin tak zwanego Kazimierza Wielkiego, naszego władcy Polski. Czy mi się podoba? Wiesz, nie miałem tak okazji mega pozwiedzać. Na razie tutaj widzę sklepy, które są w różnych miastach i miasteczkach. Natomiast wiesz, no fajny klimat, przyjemny klimacik. Widzę, że fajna, przyjazna atmosfera. Nie mogę się doczekać koncertu.
1: Opowiedzmy troszkę dla widzów o twojej karierze. Jak to się w ogóle zaczęło? Dlaczego zostałeś muzykiem w ogóle?
0: Wiesz co, u mnie muzyka była w domu prawie od samego początku. To nie jest tak, że ktoś mnie namawiał na tę muzykę. Mój tata tworzył muzykę właśnie ludową, nie tylko. Gdzieś tam grał po weselach, różne zespoły. Moja mama też się opiekowała jakimiś zespołami muzycznymi. Moja babcia jest po skrzypcach, druga babcia, no niestety już nie ma ich z nami. Natomiast gdzieś ta muzyka cały czas była w domu. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę do szkoły muzycznej pójść sam z siebie. Więc skończyłem szkołę muzyczną na klarnecie, fortepianie. Gdzieś, wiesz, dzięki temu, że ta muzyka w domu, jak wspomniałem, tata jakiś tam mi dał mikrofon, zajawka hip-hopem, pierwsze lata 90., końcówka, stworzyłem jakiś tam skład w Opocznie z chłopakami. Było to chyba najłatwiejsze wtedy, chociaż nie wiedziałem, jak to się robi, wyciąć sample, jakieś tam fast trackery, ACD-y, Soundforge i te inne. I tak powstawały moje pierwsze twórczości.
1: A w jakim gatunku najlepiej się czujesz? No pewnie w tym, którym grasz teraz, tak?
0: No wiesz co, tak, no właśnie to jest to, co mówię, ktoś kiedyś zapytał, jaki to jest rodzaj muzyki. No ja mówię, że to jest właśnie taki koktajl muzyczny, dlatego można powiedzieć, że to dobra nazwa pasuje jednak, nowatorska muzyka. Natomiast to jest taki przekrój muzyczny od właśnie hip-hopu, czyli tych początków, korzeni, poprzez reggae, dancehall, reggaeton, latino, jakieś tam klimaty, muzyka, disco, dance, no co w duszy gra. Zresztą sami wiecie doskonale, jak teraz ewoluowała muzyka na świecie, że to wszystko i tak już się połączyło, więc można nazwać śmiało, jeżeli ktoś nie wie, no to pop, po prostu popem.
1: Jest pan wybitnym artystą. Jak pan to robi, że pan znajduje cały czas energię, żeby występować na scenie?
2: To jest pytanie, które zmusza mnie, po pierwsze, do tego, żeby zdradzić wam moją ścisłą tajemnicę. Pan widzi, że udaje, prawda? Po drugie, będzie mnie to pytanie zmuszało do totalnej nieskromności, ale to już sobie poradzę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten uroczy pan operator nie wytnie tego jako kryptoreklamę tańcową. Cieszę się, że pan zauważył ten power, bo nie ma mowy o udawaniu. Ja byłem tyle razy w Kowalu, ale i na występach, i przejazdem, bo przecież domyśla się pana nie było na świecie, młody dziennikarz, myśmy do Teściowej, do Kruszwicy jeździli właśnie przez Kowal, a teraz po prostu widzi pan, rozbestwieni tą autostradką, w Wrześciu skręcamy i jesteśmy troszkę szybciej, ale zawsze, kiedy mnie zapraszają, przyjeżdżam. Jestem bardzo dobrym kolegą. Cieszę się, bo pan burmistrz mnie bardzo lubi. No i nie ukrywam, że zagrałem tutaj z całego serca spotkanie na cześć Janka Nowickiego. To już nie dlatego, że rozmawiam z telewizją Kujawy, ale w sercu mam go głęboko. Nawet powiem panu, nie mogę się nigdy pogodzić, bo Janek mnie zapraszał, żeby wystąpić w Kowalu na zameczku. No tylko, że była franca pandemia. Przepraszam panie za to mało wyszukane słowo, ale świadomie je użyłem. No i dlatego teraz spłacam dług wdzięczności na równi z burmistrzem Jankowi. No i widział pan, widzowie cudni, od pierwszej sekundy życzliwi. Nawet słyszał pan ten mój żart, że bawicie się tak pięknie, mimo że nie płaciliście za bilety. Cudo! Wyjeżdżam szczęśliwy i będę kolegom z Krakowa paplał, że nawet były dwie owacje na stojąco, mimo że większość stała cały czas. No ale jednak te VIP-y, widzi pan, wstały. Po prostu warto żyć dla takich ludzi.
1: Znaczy, no, nie jest pan tu pierwszy raz. Czy widzi pan, że Kowal się zmienia cały czas?
2: Tak, tylko pomyślą wtedy, że pan namówił pana burmistrz, żeby Dańca powyciągał te wazelinki chwalenia. Ale kochani, no zmienia się kraj. No, samo choćby to, że wyjeżdżam z domu i jadę dwoma, a już za Częstochową trzema pasami na północ. No, po prostu fantastyczne, ile powstało nowych rzeczy. No nie ma już, że tam był, ja pamiętam, jak byłem byłem chłopcem, to był sklep, w którym chleb leżał na proszkach do prania, więc to już się nigdy nie wróci i jak będzie oglądał w internecie, jak to było super, że dzieci jechały na

0: na stogu siana, na furze, 5 metrów bez pasu bezpieczeństwa. Dzisiaj nie umiem się z tym pogodzić, że dziadek czerpał wodę ze studni wiaderkiem i dzieci topiły. No po prostu, że myśmy to wszystko przeżyli, to jest jakiś cud. A teraz proszę bardzo, mikrofon w cenie samochodu, kamera w cenie dwóch samochodów, dziennikarze na poziomie BBC. No, warto żyć.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu życzę, żeby Państwo trzymali formę i tak jak dzisiaj ze sceny. Życzę Państwu tylko zdrowia, a resztę proszę kombinować sobie samemu. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniec jechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek, pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze nasz, to weź Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę na pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć! Brześćkuj! Tak jest na tablicy, Brześćkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześćkuj wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szuniu klaskałeś najgłośniej, jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek, Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukałem niż jechałem. I nawigacja Franca, 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej. Z jakich jeszcze? Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na Krzywy Ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to... Brześćkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Misuniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś z Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał.

0: Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie geniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni, nie mówię o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu, mieszka w Lesznie, łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj i się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej, ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy.
1: W weekend w naszym regionie organizowany był szereg imprez z okazji Dnia Dziecka. W Lubaniu miasteczko dla dzieci stanęło na terenach przedszkola podstawowej. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji.
2: Z myślą o mieszkańcach właśnie organizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy. Dzień Dziecka jest właśnie taką okazją. Zapraszamy wtedy wszystkie dzieci z gminy Lubanie do wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które jak zawsze przygotowujemy dla naszych dzieci. To jest właśnie kolejka elektryczna, dmuchane zjeżdżalnie, karuzela jest w tym roku. Będzie wiele animacji, będzie wiele konkursów przeprowadzonych z nagrodami, będzie malowanie twarzy, buziek, więc myślę, że to jest takie, największe to są atrakcje dla dzieci, one to kochają, lubią i bardzo dobrze się przy tym bawią.
1: Gmina Lubanie stawia na młodych. Przykładem jest chociażby otwarty 2 lata temu park rozrywki w Probostwie Dolnym.
2: Cały czas stawiamy na młodych, chcemy jak najwięcej atrakcji przygotowywać właśnie dla dzieci, dla młodzieży, również dla seniorów, bo wiele organizujemy tutaj uroczystości z myślą o seniorach. Dzisiaj też przy tej okazji Dnia Dziecka, ale w ogóle przy okazji po prostu wspaniałej wiosny, zorganizowaliśmy razem z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Grupy Kapitałowej Orlen rajd rowerowy, który właśnie obecnie trwa. Jadą rowerzyści z Gąbinka do trasą i wracają również do Gąbinka. Tam dla nich będzie przygotowany poczęstunek, nagrody, puchary dla zwycięzców, więc oprócz tego przygotowaliśmy dzisiaj i zorganizowaliśmy turniej plażowej piłki siatkowej, który odbędzie się o godzinie 14 również w Gąbinku, więc jest moc atrakcji właściwie dla każdego dzisiaj.
1: Dużym zainteresowaniem ze strony dzieciaków cieszyła się kolejka. Młodsi chętnie bawili się dmuchanymi bańkami. Nie brakowało również chętnych do dmuchańców. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
3: Zdrowolnia.
4: Muchance. No i coś jeszcze.
1: Czy uważacie, że takie imprezy są potrzebne?
3: Tak.
4: Tak.
1: A czy jest coś, na co najbardziej czekacie dzisiaj?
3: Ja czekam na kolegów, żeby się z nimi pobawić.
4: Ja tak samo.
1: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka może?
3: Ja tak.
1: A co to było?
3: Podkoszulkę tą i kilka jakichś rzeczy jeszcze.
4: Ja jeszcze nie, bo ja zostanę dopiero na Dzień Dziecka.
1: A co jest coś, co byś chciała dostać najbardziej?
4: Nową poduszkę. Nowy zegarek na przykład, nowy pokój na przykład i nowe zabawki.
1: A w co lubicie się bawić najbardziej?
4: W szkole bardzo lubię z moimi kolegami bawić berka.
3: Ja z kolegami lubię się bawić na placu, gdy wracam ze szkoły.
1: Podoba ci się dzisiaj tutaj?
4: Tak.
1: A co ci się najbardziej podoba?
4: Muchańce.
1: A co chciałbyś dostać najbardziej?
4: Nie, już dostałem.
1: A co dostałeś?
4: Pistolet do kulek.
1: Dzieciom, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym.

0: Starszym życzymy mnóstwa szczęścia, uśmiechu na twarzy i radości. Jeszcze dziś są tu niezagospodarowane tereny, ale już w najbliższych latach ma powstać nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. W Kruszynie, w okolicach lotniska, odbyło się spotkanie z udziałem ministra sportu i turystyki, podczas którego samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego odebrali promesy dofinansowania na budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich.
1: Sześć orłów pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wyląduje w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki to blisko 15 milionów. To było właśnie to brakujące ogniwo. Czyli mamy orliki w tej chwili, które bardzo mocno rewitalizujemy, bo już z 2600 obiektów blisko 1300 jest w procesie remontowym. Budujemy nowe orliki, to ponad 200 obiektów, ale całe środowisko piłkarskie, bo przecież kochamy piłkę nożną. Jeśli chcemy mieć przyszłych Robertów Lewandowskich czy panią Ewę Pajor, potrzebujemy całorocznych obiektów treningowych. I dlatego ten program budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem szatniowym, gdzie maksymalna kwota dofinansowania może wynieść blisko 4,5 miliona złotych. To jest największy tego typu program inwestycyjny realizowany w historii naszego kraju i bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki jestem tutaj. Spotykamy się z samorządowcami. Mówię też to jako kiedyś chłopak, piłkarz, Sokoła Pniewy. Mówię o małej miejscowości, ale zawsze mówię to z wielką dumą, że bardzo się cieszymy, że szczególnie te obiekty powstaną w naszych mniejszych miejscowościach. Bo wielki sport zaczyna się w naszych pięknych małych gminach i w naszych pięknych małych klubach. A naszym obowiązkiem wspólnie, razem z samorządowcami jest realizowanie i tworzenie takich warunków, że niezależnie skąd talent sportowy pochodzi, my musimy dać im szansę pełnego rozwoju. I już nie mogę się doczekać, jak to ściernisko, które jest tutaj, zamieni się w przepiękny, nowoczesny obiekt. Patrzę tutaj na pana starostę i jestem przekonany, że już ten piękny obiekt będzie. To niezależnie, czy przyjadę do państwa w pięknym czerwcu, czy też w listopadzie, po prostu będzie tutaj wszystko tętniło życiem. Myślę, że nie ma też piękniejszego dnia, żeby wszystkim dzieciakom złożyć życzenia i przyjechać z takimi prezentami. Także, szanowni państwo, jak przyjedziecie już do swoich miejscowości dzisiaj, to proszę serdecznie od ministra sportu wszystkie dzieciaki pozdrowić i nie ma piękniejszego prezentu, jak zrealizowanie po prostu pięknej inwestycji sportowej.
0: Wśród beneficjentów programu znalazł się również powiat włocławski. Samorząd otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 4,5 miliona złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, które powstanie przy lotnisku w Kruszynie i będzie częścią większego przedsięwzięcia Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji.
2: Czujemy się na ściernisku, ale niebawem będzie tutaj sportowe San Francisco, bo już w środę podpisujemy umowę z wykonawcą na inwestycję wartą blisko 160 milionów złotych, wiele elementów, basenu, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, krytego, całorocznego, na które dzisiaj otrzymaliśmy dofinansowanie, za które serdecznie dziękuję. Myślę, że te podziękowania mogę złożyć w imieniu wszystkich moich kolegów samorządowców, że te środki do nas trafiły. Nie ma ważniejszej inwestycji niż inwestycja w zdrowie, w młodzież. Jestem przekonany, że dzięki tej i tym inwestycjom ten gwar piękny, który słyszymy i chyba nikomu z nas, on nie przeszkadza, wręcz wywołuje bardzo pozytywne emocje, będzie towarzyszył przez 12 miesięcy w roku, przez 364 dni, już w Wigilię nie grajmy. Także, panie ministrze, wielkie podziękowania za zrozumienie naszych potrzeb, za bardzo dobre rozmowy. Mam nadzieję, że to bardzo dobry prognostyk dla tej inwestycji, której się podjęliśmy, która dla nas jest ogromnym wyzwaniem, ale zaczyna to już się dziać. Pierwsze kroki zostały postawione i tak jak powiedziałem, w środę ruszamy z łopatami, z koparkami.
0: Dofinansowanie trafi także do gminy Włocławek. W Kruszynie powstanie kolejne pełnowymiarowe boisko, które ma poprawić warunki szkolenia młodych piłkarzy oraz stworzyć nowe możliwości dla lokalnych klubów i mieszkańców.
3: Szanowni Państwo, dziś wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka i w tym dniu z rąk ministra pana Jakuba Rutnickiego odebrałam umowę na dofinansowanie jakże ważnej dla naszego samorządu inwestycji przebudowy boiska sportowego w miejscowości Kruszyn. Na tę inwestycję osoby, które tutaj dzisiaj ze mną są, piłkarze, czekają od kilku lat. Wartość tego dofinansowania, jak tutaj Państwo widzą, 334 tysiące, ale to jest jedno z dofinansowań, ponieważ drugą taką samą kwotę uzyska

0: Dostaliśmy ze środków Unii Europejskiej. Także inwestycja warta ponad 1,5 miliona złotych w 50% z dofinansowaniem. W ramach tej inwestycji przebudujemy przede wszystkim płytę boiska o nawierzchni trawiastej, wybudujemy trybuny i całą taką infrastrukturę sportową wokół tego boiska. Jak dzisiaj wspomniał pan minister, wielkie gwiazdy rodzą się w małych gminach i w małych klubach i właśnie u nas też tak jest. Także czekamy na te gwiazdy, które z entuzjazmem grają w gminie Włocławek, ponieważ mamy na terenie swoim dwa kluby sportowe. To jest ten obecny dzisiaj tutaj na spotkaniu z panem ministrem, Ludowy Zespół Sportowy Kujawiak-Kruszyn, ale również w Smólniku działa LZS Wiktoria Smólnik. Także dziękujemy za te środki, liczymy na więcej i myślę, że tutaj jeszcze dwa zdania prezes klubu. No i oddam jeszcze głos tutaj tym, dla których ten obiekt jest przeznaczony, czyli dla piłkarzom Ludowego Zespołu Sportowego Kujawiak-Kruszyn.
1: W imieniu całego klubu byśmy chcieli bardzo podziękować za to dofinansowanie. Te pieniądze pozwolą przebudować nasze boisko, na którym codziennie, dzień dnia trenujemy, w weekendy rozgrywamy boiska. Wymaga ono gruntownego remontu, jest już wysłużone. Także bardzo, bardzo dziękujemy za te pieniądze.
2: A nie chcieliście, a
0: się tak stanowiło. Czekacie na to boisko?
3: Tak, bardzo.
0: Bardzo. Kto najwięcej czeka?
3: Chyba ja.
0: Wszyscy. Czyli widzą państwo, czekamy i myślę, że w przyszłym roku na przełomie kwietnia i maja spotkamy się na otwarciu przebudowanego boiska, które będzie służyło lokalnej społeczności, ale i nie tylko, na pokolenia. Także jeszcze raz dziękujemy panu ministrowi za te środki i czekamy na więcej.
4: Jak podkreślają władze województwa, rozwój sportu nie jest możliwy bez odpowiedniej infrastruktury. Nowoczesne obiekty mają zachęcać do aktywności fizycznej, wspierać szkolenie młodzieży i dawać szansę na rozwój sportowych talentów.
5: Dzisiaj właśnie, 1 czerwca, w Dzień Dziecka, została ogłoszona ta ważna decyzja i myślę, że cieszą się ci, którzy tutaj grają, ci troszeczkę mniejsi, ale cieszą się również ci trochę starsi, tacy jak my, samorządowcy, bo te inwestycje, które są zaplanowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bez tego wsparcia nie byłyby możliwe. Szanowni Państwo, wszyscy doskonale pamiętamy, jak w marcu wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego na halowych Mistrzostwach Świata, ale te takie uroczystości, te emocje, które nam wtedy towarzyszyły, są tylko i wyłącznie możliwe, kiedy inwestujemy w infrastrukturę sportową. I to się dzieje tutaj, we Włocławku. Powiat włocławski będzie jedynym powiatem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który będzie miał taką infrastrukturę. To czwarte miejsce po Bydgoszczy, Toruniu i Mogilnie, gdzie dzieci będą w okresie całorocznie, ćwiczyć na takich obiektach. Wielkie podziękowania, wielkie gratulacje. I panie ministrze, ja za każdym razem, na każdym spotkaniu będę dziękowała panu za ten program, który wspólnie z samorządami, z regionami po 10 latach wrócił. Wspólnie patrzymy na mapę potrzeb na terenie województwa. Siadamy do stołu i dyskutujemy, gdzie te inwestycje są potrzebne. Nie dzieje się to odrębnie, strona rządowa i strona samorządowa. A kto wie lepiej jak nie my, samorządowcy, którzy tutaj istniejemy, którzy tutaj żyjemy.
4: Samorządowcy podkreślają, że nowe boiska będą służyć nie tylko zawodnikom, ale również mieszkańcom. A całe Centrum Sportu i Rekreacji ma stać się miejscem organizacji treningów, zawodów i wydarzeń sportowych przez wiele kolejnych lat. W weekend w Brześciu Kujawskim królował żur. Na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyło się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej przepysznej imprezy. Do kulinarnej rywalizacji stanęło ponad 20 kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele powiatu włocławskiego, Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz szereg innych instytucji i organizacji. Ze stanowisk nosił się przepiękny zapach.
6: Powiat włocławski od 15 lat jest na tym święcie żuru kujawskiego. Jeszcze nigdy nie wygrał, a walczy zawsze zacięcie. Także mam nadzieję, że dzisiejsza jubileuszowa edycja będzie wyjątkowa pod tym względem. A tak prawdę mówiąc, najważniejsze w tym są spotkania, integracja międzyludzka, propagowanie pięknej naszej tradycji, także tej kulinarnej, cudownej, lokalnej potrawy, która jest niepowtarzalna, wyjątkowa, niepodrabialna w żadnej części Polski ani Europy. I oczywiście gratulacje dla organizatorów za ten pomysł i za kultywowanie tego przez 15 lat. Impreza się rozrasta, ale niezmiennie skupia wokół siebie mieszkańców powiatu włocławskiego i całego regionu i z tego faktu się bardzo cieszymy.
2: Myślę, że już bez tego święta nie ma brzegu.

0: Teścia nie ma powiatu i nie ma województwa. Potrafiliśmy zrobić coś wyjątkowego, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby kultywować tradycje i dlatego ten żur, dlatego takie podejście, żeby było jak najwięcej osób gotujących, koła gospodyń wiejskich, organizacje, stowarzyszenia, żeby scalać to społeczeństwo i to się udaje i myślę, że będzie dalej się udawało i z tego jestem dumny i będziemy cały czas tą imprezę robić, dopóki ja jestem, to na pewno ona będzie, a jak będzie później zobaczymy. Cieszę się, że pogoda dopisała. Jest tyle stoisk gotujących i ten smak dzisiaj będzie na pewno taki, że raz będzie pikantnie, raz będzie delikatnie, ale będzie dobrze.
1: Po pierwsze bardzo się cieszę, że to święto jest w Brześciu organizowane, bo to już jest impreza o charakterze regionalnym i to w takim tego dużym tego słowa znaczeniu. Więc 15 lat to już można mówić, że to już jest tradycja. I trzeba powiedzieć jasno, że mało które święto tak pachnie, tak smakuje jak właśnie to święto Żuru Kujawskiego. Ale przede wszystkim w tym chodzi o pewnego rodzaju wspólnotę, o spotkanie, o rozmowę, o to, żeby pobyć razem, pośmiać się, żeby spotkać znajomych i tych obecnych, i tych z dzieciństwa, bo tutaj naprawdę bardzo dużo osób przybywa. I oprócz tego, że jest to po prostu świetne święto, bo chyba mało kto powie, że żurek jest potrawą niesmaczną. No, większość z nas lubi żurek, w związku z tym żurek w Brześciu łączy, ale później będzie też łączyła muzyka, będzie łączyła dobra zabawa, także bardzo cieszę się, że w Brześć Kujawski jest organizatorem tego święta, że ono jest kontynuowane, że jest z roku na rok coraz większe, że tych wystawców jest więcej. Więc wszystkim tym, którzy tworzą atmosferę tego miejsca, no przede wszystkim mieszkańcom, ale wystawcom, paniom z kół gospodyń wiejskich, organizatorom, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, bo naprawdę piękne święto, które mam nadzieję, że będzie w kolejnych latach kontynuowane z takim samym zaangażowaniem, albo nawet większym.
2: Święto Żuru to jest tradycja naszego regionu. Na stałe to wydarzenie wpisało się w kalendarz imprez. Bardzo się cieszę, że jest kultywowane i że z roku na rok jest więcej stoisk. Żur Kujawski to potrawa, która jest stricte wpisana w kujawskie potrawy. To jest symbol naszych regionalnych kulinariów. Ja sama na żurku się wychowałam kujawskim i ten żurek jest cały czas jedną z takich podstawowych potraw. Przynajmniej raz w miesiącu pojawia się przynajmniej u mnie w domu, na stole. Także cieszę się, że jest dużo kół gospodyń wiejskich, że jest również reprezentacja szkół z okolic Brześcia Kujawskiego. Naprawdę świetne wydarzenie. Pogoda dopisała i widzę, że jest bardzo dużo mieszkańców, nie tylko Brześcia, ale także wiele osób, które przyjechało, tak jak ja, z Włocławka.
3: 15 lat to już taki mały jubileusz, ale wielkie rzeczy przez te 15 lat się działy, bo po pierwsze to było kultywowanie tradycji. Żur Kujawski znany jest chyba na całej Polsce, a myślę, że nawet i dalej. I to jest ważne, że przez te 15 lat do kół gospodyń dołączają różne stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje i każdy chce się sprawdzić w tym, jak najlepiej potrafi ten żur kujawski przygotować. Także to jest niesamowite. Oprócz tego jest to doskonały dzień do integracji mieszkańców powiatu włocławskiego, ale myślę, że nawet i województwa spokojnie możemy powiedzieć, więc dzisiaj za nami stoiska koła gospodyń stowarzyszenia Powiat Włocławski, któremu zawsze kibicuję i pomagam. Gotujemy żur, a za chwilę będzie można te pyszności kosztować, smakować. Wyśmienity chleb ze smalcem, do tego cudowne ogórki, różnego rodzaju ciasta drożdżowe. No a za chwilę, tak jak powiedziałam, będzie żur, więc teraz jest kulinarnie, a wieczorem będzie kulturalnie, bo przecież na scenie Stachurskiej wiele innych gwiazd. Także dzisiaj w Brześciu się dzieje.
4: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to święto, to najważniejsi są ludzie i ta atmosfera, która tutaj jest. Spotykamy się, gotujemy i to jest najważniejsze, bo przy gotowaniu nawiązują się znajomości, przyjaźnie. i to wpływa na dobrą atmosferę.
2: Dokładnie pamiętam pierwszą edycję, dlatego że, no nie ukrywam, wymyśliliśmy tę imprezę w Centrum Kultury jeszcze na Narutowicza. Był pomysł, musimy im zrobić jakąś imprezę, żeby zjednoczyć wszystkie sołectwa, wszystkie organizacje, instytucje w powiecie wocławskim. I taki był pomysł na taką powiatową imprezę. I co tu zrobić, żeby ta impreza właśnie miała fajny charakter. Ja mówię, słuchajcie, może zrobimy jakieś święto.

0: jakiegoś jedzenia. No i tak już poszło, no, że będzie święto żuru, że będziemy go gotować na żywym ogniu. Czy ona się zmienia? Na pewno zmieniają się też ekipy, ale są ekipy, które są od początku, od pierwszej edycji. Zmieniają się, są coraz wyższe nagrody, mogę się pochwalić, bo wiele osób gdzieś tam też partycypuje w kosztach tej imprezy, więc możemy naprawdę dać piękne nagrody tym wszystkim. No i na pewno zmieniają się wygląd stanowisk. Proszę Państwa, z roku na rok te stanowiska ekip gotujących, po prostu to są arcydzieła, to są pomysły niesamowite, to są hasła, to są piosenki śpiewane na tych stanowiskach. No nie mówiąc już o smakowitościach, jakie tam powstają, ale ta impreza po prostu od samego początku miała właśnie za zadanie jednoczyć, integrować, no i widać to, bardzo ciasno ustawiamy namioty jeden przy drugim, więc sąsiedzi od sąsiadów ze sobą rozmawiają, śmieją się, częstują się nawzajem tym, co przygotowali, więc myślę, że mimo tego, że już jest 15 lat, ona, ta impreza nie straciła na swoim uroku, nic tak nie jednoczy jak wspólny stół, więc myślę, że mimo tego, że jest, no konwencja jest bardzo podobna, cały czas są zainteresowani, w tym roku 21 ekip, więc ta liczba gdzieś tam się nie zmienia, maksymalnie możemy przyjąć 25 ekip, bo na tyle stanowisk jesteśmy przygotowani, a w tym roku 21, bardzo nas to cieszy, są nowe ekipy, które po raz pierwszy będą gotować żur, to też bardzo cieszy. Chyba ze 4 albo z 5 nawet ekip, która po raz pierwszy staje do konkursu, więc się bardzo cieszymy. Wiadomo, teraz media społecznościowe, więc ten konkurs, no, dużo osób o nich wie, więc się instytucje, organizacje zgłaszają i biorą udział w konkursie.
1: Rywalizacja była zacięta. Każde stanowisko miało swoją recepturę, której rzecz jasna nie można było zdradzić. Oprócz gotującego się nad ogniskiem żuru, każde stanowisko miało tradycyjne kujawskie potrawy. Istotny był także sam ich wystrój. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim prezentowali styl westernowy.
2: 15. jubiluszowe święto żuru kujawskiego nie mogło zabraknąć stoiska gminy Brześć. W tym roku wyjątkowo, w stylu kowbojskim, zapraszamy serdecznie, mamy niespodzianki, mamy przepyszny żurek oczywiście i wiele, wiele pysznych przystawek w stylu kowbojskim.
3: Co mamy na stanowisku? No gotujemy żur, tak? Mamy różne przekąski, mamy mielone z kapustki, mamy kanapeczki ze śledzikiem, mamy kompot, co jeszcze? Deserki, babeczki, chlebek ze smalczykiem, z ogórkiem. No, no co mamy jeszcze? O, pierogi ze serem, tak, oczywiście, tradycja.
2: Najważniejszy to żurek, operujemy dzisiaj. Oprócz tego pyszne ciasta domowego wypieku.
3: Gotować żur. Nie tylko umiecie gadać, nie tylko umiecie nagrywać spot, ale umiecie gotować.
4: Umiemy gotować od 30 lat, bo my tu 30 lat.
2: Lemoniada.
4: Lokalny.
5: Pytanie do burmistrza. Czym powinien charakteryzować się dobry żur?
6: No więc, szanowni państwo, podstawa, mimo trudnych warunków, a więc głośności dymu, powiem, że te dziewczyny są z Sarnowa, a więc wywar na żurek jest przygotowany z Tarenki i to jest podstawą. Muszę państwu zwrócić uwagę, że jest różnica pomiędzy żurem, żurkiem, zalewajką, a białym barszczem. Dziewczyny świetnie to opanowały, bo cieszę się bardzo, że ten żurek w Brześciu odbywa się raz w roku, a nie jak kiedyś trzeba było go jadać 3 razy dziennie. Cieszę się, że żurek awansował do drugiej potrawy na świecie, bo tonkotsu, japońskiej potrawie, która według pewnego portalu jest najlepsza. Dlaczego? Dlatego, że jakby to był prawdziwy żur, to w piątek wielkanocny te kociołki by zostały zakopane, a śledzie przybite do drzew, a tam drzew mamy sporo. I wtedy mogłoby się skończyć niedobrze. Natomiast cieszę się, że dzisiaj jest piękna atmosfera. Nie jest za gorąco, a więc podstawowy element jak chleb ze smalcem i tak dalej, nie topi się. A dziewczyny zobaczą, jak zostaną ocenione. Natomiast przypomnę państwu, że kiedyś byłem laureatem i zakończyłem karierę i po cichu liczyłem, że kiedyś zostanę powołany do tego jury. Nawet ogłosiłem, że będę gotował, ale nikt się nie przestraszył. No więc zobaczymy. Nadal teoretycznie czekam rozdania na drugi rok.
1: W skład jury oceniającego żur weszły 3.

0: osoby.
1: Na pewno będziemy oceniali smak, zgodność z tradycyjną recepturą. Zobaczymy, co nam pokażą wszystkie zespoły. Mam nadzieję, że będzie ciekawie.
2: No ja uważam, żeby to taki był prawdziwy żur, jak tutaj kolega mówił, na zakwasie, a nie z butelki.
3: Tak, liczymy pewnie na autentyczne smaki, ale mamy nadzieję, że ktoś nas zaskoczy czymś innym również, jeżeli chodzi o samo podanie bądź wykonanie, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, na pewno będzie to...

0: Tyle odpowiedzi.
1: O, tutaj nie mogę zdradzać przepisu, bo jesteśmy jeszcze przed werdyktem jury, ale powiem, że mam okazję próbować wiele wspaniałości, także i żuru przygotowane przez różne organizacje, koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu włocławskiego, ale także wiele innych stowarzyszeń przy okazji dzisiejszego święta, wielu innych spotkań i każdy jest inny, wyjątkowy, niepowtarzalny, także myślę, że jednego przepisu nie ma.
0: Przez te 15 edycji był jakiś żur, który pana najbardziej zaskoczył?
1: Oczywiście zawsze ten żur, który my przygotowujemy, sami jesteśmy zaskoczeni jego smakiem, staramy się, żeby był podobny, ale co roku wychodzi nam inny, ale może to dobrze, bo to oznaka, że może za któryś razem będzie taki, że pokonamy całą konkurencję.
2: Dobry żur, znaczy w ogóle to ja dzisiaj żur też robiłem na obiad, bo też w moim domu nie może być święta żuru bez żuru w domu, więc myślę, że dużo serca trzeba w to włożyć, a jest tyle możliwości, tyle można dodatków uruchomić, jakby i biały ser, i kiełbasę wędzoną, i białą, więc mnóstwo jest takich okoliczności. Chyba nikt jeszcze nie robił żuru z krewetką. Być może dzisiaj się pojawi, zobaczymy, ale tak naprawdę żur to jest taka zupa, gdzie możemy mnóstwo rzeczy od siebie dodać i chyba najważniejsze to jest to serce. Czyli tak jak nasze mamy gotowały, tak my powinniśmy dalej gotować.
3: Kiełbasa i oczywiście jajko, także to bezwzględnie, bo przecież z tym kojarzymy i z tymi cudownymi ziemniaczkami, które tam się znajdują. No żur jest wyjątkowy i każdy z nas z pewnością go uwielbia, a dzisiaj będziemy mieli jeszcze okazję spróbować żuru, ale przygotowywanego przez różne osoby, przez różne grupy. Także myślę, że każdy będzie zupełnie inny, każdy będzie przepyszny, także odchudzanie to myślę, że dopiero od jutra, na pewno nie dzisiaj, a dziś warto tego spróbować i cudownie, że taka impreza oczywiście się odbywa co roku.
4: Ja lubię żurek, który jest z kiełbasą, z taką intensywną kiełbasą, dużą ilością majeranku i wyrazistym smakiem. Raczej na ostro niż delikatnie, ale każdy lubi inaczej.
5: Przede wszystkim musi mieć odpowiednią kwasowość. Dla mnie musi mieć dużo majeranku, trochę aromatycznej, podsmażonej kiełbaski. No i to właściwie jest przepis na żurek. Jedni go zabielają śmietaną, inni wolą, żeby był taki bardziej czysty. Pamiętam, jak moja babcia świętej pamięci podawała żur właśnie taki z ziemniakami tłuczonymi na jednym talerzu. Dolewało się do tego żurek. To babcia, która nie pochodziła z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej, ale moja babcia kujawianka podawała żurek zupełnie inaczej. Bożur, dzień dobry. Bożur jest obecny nie tylko w naszym regionie kujawskim. W całej Polsce jest znany, ale tutaj na Kujawach traktowany jest wyjątkowo i ma swoją historię.
6: Musi być dodana szczypta miłości i wtedy podobnież jest najlepszy.
7: Ja uwielbiam żur, który gotuje mój mąż, bo on jest podawany z wkruszonym białym serem, tak? Także u nas tak się je i bardzo lubię ten żur, więc jest tradycyjny zakwas, biała kiełbasa, skwareczki, ale na koniec podajemy go z rozkruszonym białym twarogiem i on jest wtedy pyszny.
0: Najlepszy okazał się żur przygotowany przez KGW Sarnowo. Drugą lokatę wywalczyło Stowarzyszenie Kreatywni Senior Plus. Natomiast trzecie miejsce zajął powiat włocławski, który swoją nagrodę przekazał placówce opiekuńczo-wychowawczej Jaś w Brzeziu. Wieczorem przyszedł czas na występ gwiazdy. Na scenie Stachurski.

wiemy, co jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę,

0: Dziękuję bardzo!
1: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
2: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić.

0: chodzić. No ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no, w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
1: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że ha, Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
0: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
2: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na Bioremarku? Jak jeżeli tak, to jakie produkty?
0: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
2: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
1: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
3: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
4: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
2: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na biojarmark?
4: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
2: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
4: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
2: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
4: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
2: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
4: Znaczy rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
2: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
4: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
3: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
5: Wypiekam chleby oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
2: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
5: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
2: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
5: No trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
2: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
5: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
3: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

0: Remonty prowadzone w różnych częściach Włocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
1: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawy z zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
0: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
1: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń, potrzebuje tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
2: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
1: Tak.
2: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
1: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na Zielonym Rynku. Też tak się umówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać. Tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
0: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Włocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na postawione barierki. Klub koszykówki Włocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Hejman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
3: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też

0: też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
1: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anvilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
0: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy, ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu. Proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff, i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię, i taki będzie profil kandydata, na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Deryke mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbie Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchaczy.

0: tańców oraz innych atrakcji.
1: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy Gminny Dzień Dziecka wraz z Klubem Sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie, będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców, będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
0: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
1: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z Klubem Sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
0: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
2: Park Ninja. Mi się podoba byk.
0: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
2: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
0: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
3: Pistolet na kulki.
2: Korki nowe.
0: A powiedzcie mi jeszcze, w co lubicie najbardziej się bawić?
3: Grać w piłkę nożną.
2: Grać w piłkę nożną.
0: Ile gracie już w piłkę nożną?
3: 4-5 lat.
2: Ja tak samo.
0: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
2: Tak, też.
0: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
3: Cristiano Ronaldo.
0: A dlaczego?
2: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
0: Jak się bawicie dzisiaj?
4: Bardzo dobrze.
5: Jest fajnie, dobrze jest.
0: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Tor przeszkód.
5: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
0: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
4: Na mecz z rodzicami.
5: Też na mecz.
0: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
5: Tak.
0: A ile już gracie w piłkę?
5: No już parę lat będzie.
4: Dobre 5 lat.
0: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
4: Ronaldo.
0: A dlaczego?
4: Bo jest bardzo dobry. Duży ma piłek złotych. No jest bardzo dobry.
5: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
0: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
4: Nie jeszcze.
0: A co byście chcieli dostać?
4: Pompkę do piłek.
5: Ja nie wiem za bardzo.
0: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
6: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami, w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożnik.

0: wyposażenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
1: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
0: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bigslandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka, zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest jakiś specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby

0: zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
1: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
0: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci, tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
2: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
3: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
1: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycji wyrobić.
3: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przychodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
1: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
3: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
2: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
4: No bardzo fajnie jest.
1: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
4: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
1: Lubisz jego content?
4: Tak.
1: A co najbardziej w nim lubisz?
4: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
5: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlanie na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenie, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
6: Dobrze, fajnie bardzo.
7: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
1: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
6: Tak. Tak, oglądam bardzo.
7: Tak, bardzo.
1: A za co go lubicie najbardziej?
6: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
7: Tak samo jak Zuzia.
1: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
6: Tak, dostaliście. Tak.
7: Tak.
1: A co takiego było?
6: Karta do Empiku. Kartę do Empika i Rossmana.
7: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
2: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją. Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
8: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest

0: Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
1: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na trzy zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda,

0: ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym, oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją, retencją wodną.

0: różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
0: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia, No i miał to zrobić chyba na drugi

dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty

0: da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 37 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w NRF-em. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
2: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad 4 boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
3: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie i mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
4: Patrząc na tą imponującą inwestycję można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą

0: część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
4: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu Fajansu Wrocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić

0: i swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
1: Tradycyjnie jak co roku naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym i jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wrocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu Fajansu Wrocławskiego.
2: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
1: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
2: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
1: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
0: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
3: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
2: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
3: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Wrocławka.
2: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
3: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Wrocławku na pewno służą pomocą.
0: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
2: Jak ci poszło?
4: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
2: Otrzymałeś już medal, jest duma?
4: Tak, jest.
2: Powiedz mi, interesuje się właśnie sportem?
4: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
2: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
4: Lekkoatletyka.
2: Dlaczego akurat ona?
4: Jakoś tak, nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
5: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
2: Tak? Podobało ci się?
5: Bardzo fajnie jest.
2: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
5: Tak.
2: Okej, a interesujesz się sportem?
5: Tak.
2: A jaki sport uprawiasz?
5: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
2: A dlaczego akurat koszykówka?
5: Bo to najbardziej umiem.
0: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
6: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
7: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chodomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.

0: możliwą.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
0: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy. A więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
3: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
2: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
3: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
2: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie Osir we Włocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
4: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy

0: zgłoszonych, no właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
1: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
0: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będzie zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa Na co stawia Lubraniec?
2: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w diecezji wrocławskiej. O godzinie

0: 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
1: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze i z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
0: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na wrocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych, wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
0: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać,

0: Bliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
1: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
2: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
3: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
2: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
1: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
2: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławię, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
3: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
1: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
2: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
0: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

gdy wszystko traci sens. Świat działa jak na złość.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

zrobimy to jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dotko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: są?
1: Nie ma.
0: Jak to nie ma?
1: No nie ma.
0: Nie macie?
1: Nie ma.
0: Bo ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0.

0: 645 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest skąd? Czy też nie?
1: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi. Nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrowaś Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Skuj. Tak jest na tablicy, Brześć Skuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Skuj wjechaliby chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo, brawa, ci, co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukałem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy? A pan Gieniu?

A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na Krzywy Ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześkuj. Jezus, nie ma nikogo. By mi geniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Misioniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda. Wójciu występuje na scenie, i to wygooglał pan burmistrz, 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie geniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu, mieszkał w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie z Kowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże, dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te, no wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz. Dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj przecież. Nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałam zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszona mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie?

A czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie wiesz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden. Amelka, kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć. Jak można szefem rolników było zrobić lekarza? To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu? O zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem się ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku.

Wójciu dostał nagrodę satyryk wszechczasów. Drugie miejsce Kabaret Starszych Panów. Trzecie Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwa wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka. Henryk Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista,

0: ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19:00 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym. Po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola, Nutki Świętego Józefa, zespół

z mocy ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę hala

Mistrzów stała się drugim domem i nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze. To są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w hali mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie oddzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z trzema prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą, dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie z Mago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce.
Tyle tego krótkiego wstępu.

Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych trzech osób. Prezes Polatowski był, rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WOCEK jest trochę niecierpliwym miejscem pod tym względem. Często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika. A przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy. I myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicic zwolniony z Koszalina w tamtym okresie przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Rostoku. Prezes Przyłkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego, to byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego. Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście, spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki.
żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników,

bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derekę, gdyby on też nie zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre, powtórzę się, dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku. Ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuję i ich jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym, tak jak oglądając wasze podcasty wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derekę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest.

i już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo. I wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał. Bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, które przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli. I często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny. Więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Derykę, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Derykę z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo może
wrócisz na taką zwycięską ścieżkę.

Natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że

z rynku naprawdę perełki. Victor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy powiedzmy słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu, ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Heyman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna 14 krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hashtagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska, kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach, może kiedyś prezes koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anwil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali w rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anwilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe.
Rozmawiałem wielokrotnie z

Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnału w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było niewysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej. Powiedzmy sobie szczerze, pan Grzegorz Szybieniecki pytał, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można też Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski. To nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze, ale zobaczymy. Może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Więc mamy to pod kontrolą. Leo Derykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry. To jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kieski, nie ktoś powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę. I takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA Anvilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca, pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że to nie jest tak, że gracze boją się grać we Wrocławku, a my, żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anvilu, właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze,
sztuką jest mądrze wydawać.

dawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, okay, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje, natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie, po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci z przedsezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. To, co jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, a i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się w całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Lipinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza. No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka.

0: Dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dziecka to czas zabawy, prezentów, rodzinnych spotkań i wielu atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o dzieciach. Z tej okazji nie zabrakło festynów, konkursów, pikników i wydarzeń organizowanych w całym regionie. My postanowiliśmy sprawdzić, co najmłodsi najbardziej lubią w Dniu Dziecka.
1: Na początek powiedzcie, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka?
2: Ja ogólnie lubię robić wszystko i się bawić z moim psem i jeździć na wakacje, ale najbardziej lubię robić domowe kino, jak mam wolny czas. Moja mama robi nam popcorn, mój tata pyszne zapiekanki, mój brat przepyszną lemoniadę, a ja nam przygotuję kino.
3: W Dniu Dziecka najbardziej lubię to, że z rodziną świętuję to, że jestem dzieckiem. Idziemy na lody z rodziną, idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
4: Bardzo lubię Dzień Dziecka, ponieważ rodzice organizują nam wiele niespodzianek i jeździmy na różne wycieczki. W tym roku zamierzamy się wybrać na Strzelnicę i do Malborka, ponieważ tam organizują się różne zabawy. Spędzamy dużo czasu z rodzicami i rodziną.
0: Zapytaliśmy także o marzenia i wyobrażenia najmłodszych. Dzieci opowiadały, kim chciałyby zostać w przyszłości, a także jakim zdaniem wyglądałby świat, gdyby to właśnie one nim rządziły. Odpowiedzi były bardzo różnorodne i nie brakowało w nich zarówno poważnych pomysłów, jak i dziecięcej fantazji.
1: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
5: W przyszłości by chciała zostać nauczycielką, ponieważ bardzo lubię się opiekować i pomagać innym. Pragnę, żeby uczniowie mnie kochali tak, jak my dziś kochamy naszą panią Paulinę. Będę z przyjemnością uczyła i oceniała, ale też się z nimi bawiła.
1: Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?
6: Świat rządzony przez dzieci wyglądałby moim zdaniem tak nie za dobrze. Z tego powodu, że dzieci niektóre psułby sobie wzrok, bo ciągle by grały na konsoli. Niektóre nie chciałyby się uczyć i nie znalazłyby pracy i potem byłyby biedne. Niektóre dzieci, no jakby jakieś dziecko było chore, nie mogłoby pójść do lekarza, dlatego że lekarz wypisując receptę rozkazuje, żeby brali te lekarstwa i te. Ale to ma być świat rządzony przez dzieci, więc dzieci nie będą brać tych lekarstw i będą umierać z powodu chorób, tak? No, niektóre dzieci mogą zechcieć prowadzić wojny z innymi ludźmi, bo będą wyglądać inaczej, a one nie będą tego tolerować, także oni są inni.
1: Kto zawsze potrafi cię rozśmieszyć?
7: Z mojej rodziny najbardziej potrafi mnie rozśmieszyć mój tata. Robi śmieszne miny i mnie łaskocze. Myślę, że robi to dlatego, że bardzo lubi, jak się uśmiecham i śmieję.
1: Jakie są twoje marzenia?
8: Moje marzenia są takie, żeby

0: zostać piłkarzem, być sławny i być znanym, odwiedzać różne zabytki i zwiedzać świat i mieć w przyszłości palce.
1: Po szkole najbardziej lubię bawić się na dworze, ponieważ dni są coraz dłuższe, jest coraz cieplej i mogę się dłużej bawić. Mogę skakać na trampolinie, zjeżdżać na zjeżdżalni, ale też mogę jeździć na rowerze, bawić się z siostrą, jeździć na hulajnodze i na rolkach.
2: Co sprawia Ci największą radość na co dzień?
3: Sprawia mi największą radość na co dzień to, że odkrywam świat razem z moim bratem Jędrusiem i bardzo lubię malować i lubię się bardzo bawić z moimi koleżankami i kolegami w przedszkolu i sprawia mi to wielką przyjemność i bardzo lubię malować.
4: Najbardziej lubię bawić się lalkami i grać z mamą w gry planszowe, co sprawia mi radość, bo wtedy razem spędzamy czas, jest wesoło i bardzo się cieszę, kiedy z mamą wygrywam.
5: Jak co roku we Wrocławku odbył się bajkowy Dzień Dziecka. To 7. edycja najbardziej kolorowej imprezy dla dzieci. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 14 na Starym Rynku. Nie mogło zabraknąć postaci z bajek. Organizatorami akcji byli Daniel Tobiasz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia Wrocławek.
6: Jest to już 7. rok z rzędu ta impreza, z którą my zapoczątkowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańcy Śródmieścia Wrocławek. Jak widać, frekwencja dopisała. Dzisiaj w programie strefa dmuchańców, gdzie dzieci mają za darmo zabawę, są warkoczki, tatuaże, darmowa wata cukrowa, popcorn, animatorzy, którzy prowadzą różnego gry i zabawy oraz bajkowe postacie, z którymi można sobie porobić zdjęcia.
7: Frekwencja dopisała, pogoda dopisała. Ja się bardzo cieszę, że Stowarzyszenie Mieszkańców Śródmieścia już po raz kolejny, bodajże po raz 7, organizuje tą fantastyczną imprezę w ramach mikrograntów przyznawanych z naszego programu rewitalizacji. Super zabawa, super impreza, nic tylko życzyć wszystkim dobrej zabawy.
8: Co roku Dzień Dziecka przygotowywany tutaj właśnie przez mieszkańców Śródmieścia, stowarzyszenia, organizacje w ramach między innymi grantów i rewitalizacyjnych mikrograntów, ale również też ze strony sponsorów. Bardzo dobra impreza. Jak co roku widać to przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem. To są raptem dwie godziny, ale bardzo intensywne, więc myślę, że ta niedziela poprzedzająca Dzień Dziecka jest bardzo różnorodna, bo jest i na sportowo, i rekreacja, i zabawa dobra, więc każdy, myślę, z tych najmłodszych, z tych trochę starszych dzieci znajdzie coś dla siebie.
5: Takie wydarzenia pokazują, że są potrzebne miastu i integrują mieszkańców, prawda?
8: Zdecydowanie. Bardzo się cieszymy, że właśnie w sercu rewitalizacji, na Starym Rynku, tego typu przedsięwzięcia się odbywają również. Zależało nam na tym, żeby ożywić Stary Rynek, czy to koncerty, czy jakieś przedstawienia, ale też imprezy integracyjne. To jest właśnie to, o co chodzi w tej społecznej rewitalizacji centrum miasta.
9: Dla najmłodszych oczywiście jak zwykle mamy dmuchane zamki, tak, od firmy Event. Oczywiście warkoczyki kolorowe, tatuaże kolorowe, popcorn, konkursy z nagrodami ufundowanymi przez naszych sponsorów. No i co? No tak jak zawsze, animacje oczywiście dla dzieci, wielkie dmuchane maskotki bajkowe. No i my jako postacie bajkowe, nie? Także zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy i no co, bawimy się do godziny 16. Na sam koniec będzie jeszcze piana party, jak co roku.
5: To na sam koniec może jakieś życzenia dla najmłodszych.
9: No, z okazji Dnia Dziecka przede wszystkim chcielibyśmy życzyć i najmłodszym, ale też tym trochę starszym dzieciom, żeby nigdy nie traciły po prostu tego czegoś pięknego, co mają w sobie, czyli takiej właśnie otwartości, chęci do zabawy, tak? I energii. Czego jeszcze? No, uśmiechu, dużo uśmiechu na co dzień, tak? I dużo dzisiaj zabawy, prezentów.
5: Co Ci się najbardziej podoba tutaj?
10: Chyba bohaterowie z bajek. To też jest dla dzieci bardzo fajne, bo dzieci poznają i bohaterów, i imiona bajek całych.
5: A czy dostałaś już coś na Dzień Dziecka?
10: Jeszcze nic nie dostałam.
5: A co byś chciała dostać najbardziej?
10: Chyba bym chciała dostać pieniądze na rolki bardzo. I sobie tylko tyle.
5: Zabawa była wyśmienita. Dzieci chętnie fotografowały się z postaciami z bajek. O humor najmłodszych dbały animatorki, zachęcające do wspólnej zabawy. Stary rynek był pełen uśmiechniętych dzieciaków.

0: W Kowalu odbył się tradycyjny jarmark kazimierzowski. Najpierw ulicami miasta przeszedł pochód historyczny. Złożono kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Główna część imprezy odbyła się przy Centrum Społeczno-Kulturalnym. Tam znajdowała się scena oraz stoiska lokalnych wystawców.
1: Sam się zastanawiam, który to jarmark kazimierzowski. Warto może przypomnieć, że jarmarki były organizowane już w latach 70., a więc wiele, wiele lat temu. Wtedy to były na przykład święta lipcowe. W pewnym momencie po odzyskaniu wolności, po 90 roku, jarmarki organizowaliśmy na przełomie kwietnia i maja, bo to przecież akurat jest data związana z urodzinami króla Kazimierza Wielkiego. Natomiast od pewnego czasu, od kilku lat, ze względu na to, że pogoda na przełomie kwietnia i maja jest kapryśna, przenieśliśmy imprezę pod koniec miesiąca maja lub na sam początek czerwca. A więc także dzisiaj mamy akurat to święto w Kowalu. Myślę, że cieszę się z tego, że dopisało wielu naszych gości, wielu mieszkańców. Bardzo mnie cieszy ten korowód historyczny, który przeszedł od szkoły przez centrum miasta pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Jesteśmy po występach dzieci, a za chwilę rozpocznie się część, nazwijmy to, profesjonalna z takimi wykonawcami jak Marcin Daniec, będzie zespół Klasik, potem coś dla młodzieży, czyli zespół Nowator, a potem coś do tańca, czyli muzyka dla wszystkich. Impreza ta kosztuje nasz budżet około 150 tysięcy złotych, czyli jak na możliwości naszego miasta jest to impreza z dużym budżetem, bowiem staramy się robić imprezy, na przykład te, które będą organizowane jeszcze w tym roku, tak lubione przez wielu mieszkańców imprezy na scenie na wodzie, wówczas budżet jest około 30 tysięcy złotych i myślę, że w tej kwocie jesteśmy w stanie zapewnić występ profesjonalnych wykonawców. Chociaż to nie jest dzisiaj proste, bowiem niektórzy wykonawcy za jeden swój występ żądają 100 i więcej, czasami nawet 200 tysięcy złotych, więc to są wydatki horrendalne, zupełnie nie dla Kowala. Dlatego staram się, żeby to nasze lokalne święto miało swoją taką tradycję, swoją specyfikę. Myślę, że chyba niewiele jest takich miejsc, gdzie wszyscy na przykład uczestnicy, wszyscy nasi goście byli poczęstowani słodyczami, ale również i kanapkami, ale także pieczonymi kiełbaskami. Dla dzieci mamy również darmowe dmuchańce. Wiele osób korzysta również z naszego pięknego parku, bowiem ta impreza zorganizowana jest w okolicach Starego Parku Miejskiego. Moim zdaniem najbardziej urokliwego miejsca w naszym miasteczku. Jaki będzie jak się zapisze w historii ten jarmark tegoroczny? Mam nadzieję, że dopisze pogoda, że jak zawsze będzie miły, sympatyczny klimat, że wszyscy jego uczestnicy będą z tej imprezy zadowoleni.
0: Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na jarmarku stawili się nie tylko mieszkańcy Kowala, ale także Wocławka czy Inowrocławia. O dobry nastrój zadbali Marcin Daniec, zespół Klasik i Nowator.
2: Dzisiaj totalny miks, czyli koktajl muzyczny od Nowatora, od samych hitów jak Moja Panienka, z lewa do prawa, te najbardziej znane, poprzez takie utwory jak I Am More, troszeczkę spokojniejsze, jakieś takie wersje, które tylko i wyłącznie wykonuję na koncertach. Dzisiaj gram z całym bandem, także jest ze mną cały skład. Mam nadzieję, że rozbawimy tą publiczność i podniesiemy ich z krzesełek.
3: No właśnie, znajdziemy się w Kowalu. Jak ci się podoba to miasto?
2: Wiesz, no, w Kowal często mijałem jeszcze dawniej, jak się trasą jeździło, bo ja w ogóle pochodzę z Opoczna. Teraz też mieszkam w Tomaszowie, więc dawna trasa w stronę Torunia. Jeździliśmy tędy w rejony, jak się jechało na Włocławek czy gdzieś indziej. Więc Kowal zawsze gdzieś tam po drodze. No, znane bardzo miasto, słynie z narodzin tak zwanego Kazimierza Wielkiego, naszego władcy Polski. Czy mi się podoba? Wiesz, nie miałem tak okazji mega pozwiedzać. Na razie tutaj widzę sklepy, które są w różnych miastach i miasteczkach. Natomiast wiesz, no fajny klimat, przyjemny klimacik. Widzę, że fajna, przyjazna atmosfera. Nie mogę się doczekać koncertu.
3: Opowiedzmy troszkę dla widzów o twojej karierze. Jak to się w ogóle zaczęło? Dlaczego zostałeś muzykiem w ogóle?
2: Wiesz co, u mnie muzyka była w domu prawie od samego początku. To nie jest tak, że ktoś mnie namawiał na tą muzykę. Mój tata tworzył muzykę właśnie ludową, nie tylko. Gdzieś tam grał po weselach, różne zespoły. Moja mama też się opiekowała jakimiś zespołami muzycznymi. Moja babcia jest po skrzypcach, druga babcia, no niestety już nie ma ich z nami. Natomiast gdzieś ta muzyka cały czas była w domu, więc w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę do szkoły muzycznej pójść sam z siebie, więc skończyłem szkołę muzyczną na klarnecie, fortepianie. Gdzieś, wiesz, dzięki temu, że ta muzyka w domu, jak wspomniałem, tata jakiś tam mi dał mikrofon, zajawka hip-hopem, pierwsze lata 90., końcówka, stworzyłem jakiś tam skład w Opocznie z chłopakami. Było to chyba najłatwiejsze wtedy, chociaż nie wiedziałem, jak to się robi, wyciąć sample.

0: jakieś tam fast trackery, Acidy, Soundforge i te inne. I tak powstawały moje pierwsze twórczości.
1: A w jakim gatunku najlepiej się czujesz? No pewnie w tym, którym grasz teraz, tak?
0: No wiesz co, tak, no właśnie to jest to, co mówię, ktoś kiedyś zapytał, jaki to jest rodzaj muzyki. No ja mówię, że to jest właśnie taki koktajl muzyczny, dlatego można powiedzieć, że to dobra nazwa pasuje jednak, nowator, nowatorska muzyka. Natomiast to jest taki przekrój muzyczny od właśnie hip-hopu, czyli tych początków, korzeni, poprzez reggae, dancehall, reggaeton, latino, jakieś tam klimaty, muzyka, disco, dance, no co w duszy gra. Zresztą sami wiecie doskonale, jak teraz ewoluowała muzyka na świecie, że to wszystko i tak już się połączyło, więc można nazwać śmiało, jeżeli ktoś nie wie, no to pop, po prostu popem.
1: Jest pan wybitnym artystą. Jak pan to robi, że pan znajduje cały czas energię, żeby występować na scenie?
2: To jest pytanie, które zmusza mnie, po pierwsze, do tego, żeby zdradzić wam moją ścisłą tajemnicę. Pan widzi, że udaje, prawda? Po drugie, będzie mnie to pytanie zmuszało do totalnej nieskromności, ale to już sobie poradzę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten uroczy pan operator nie wytnie tego jako kryptoreklamę tańcową. Cieszę się, że pan zauważył ten power, bo nie ma mowy o udawaniu. Ja byłem tyle razy w Kowalu, ale na występach i przejazdem, bo przecież domyśla się pan, pana nie było na świecie, młody dziennikarz, myśmy do Teściowej, do Kruszwicy jeździli właśnie przez Kowal, a teraz po prostu widzi pan, rozbestwieni tą autostradką, w Wrześciu skręcamy i jesteśmy troszkę szybciej, ale zawsze, kiedy mnie zapraszają, przyjeżdżam. Jestem bardzo dobrym kolegą. Cieszę się, bo pan burmistrz mnie bardzo lubi. No i nie ukrywam, że zagrałem tutaj z całego serca spotkanie na cześć Janka Nowickiego. To już nie dlatego, że rozmawiam z telewizją Kujawy, ale w sercu mam go głęboko. Nawet powiem panu, nie mogę się nigdy pogodzić, bo Janek mnie zapraszał, żeby wystąpić w Kowalu na zameczku. No tylko, że była franca pandemia. Przepraszam panie za to mało wyszukane słowo, ale świadomie je użyłem. No i dlatego teraz spłacam dług wdzięczności na równi z burmistrzem Jankowi. No i widział pan, widzowie cudni, od pierwszej sekundy życzliwi. Nawet słyszał pan ten mój żart, że bawicie się tak pięknie, mimo że nie płaciliście za bilety. Cudo! Wyjeżdżam szczęśliwy i będę kolegom z Krakowa paplał, że nawet były dwie owacje na stojąco, mimo że większość stała cały czas. No ale jednak te VIP-y, widzi pan, wstały. Po prostu warto żyć dla takich ludzi.
1: No, nie jest pan tu pierwszy raz. Czy widzi pan, że Kowal się zmienia cały czas w oczach?
2: Tak, tylko pomyślą wtedy, że pan namówił pana burmistrz, żeby Dańca powyciągał te wazelinki chwalenia. Ale kochani, no zmienia się kraj. No, samo choćby to, że wyjeżdżam z domu i jadę dwoma, a już za Częstochową trzema pasami na północ. No, po prostu fantastyczne, ile powstało nowych rzeczy. No nie ma już, że tam był, ja pamiętam, jak byłem chłopcem, to był sklep, w którym chleb leżał na proszkach do prania. Więc to już się nigdy nie wróci. I jak będzie oglądał w internecie, jak to było super, że dzieci jechały na stogu siana na furze, 5 metrów bez pasu bezpieczeństwa. Dzisiaj nie umiem się z tym pogodzić, że dziadek czerpał wodę ze studni wiaderkiem i dzieci to piły. No po prostu, że myśmy to wszystko przeżyli, to jest jakiś cud. A teraz, proszę bardzo, mikrofon w cenie samochodu, kamera w cenie dwóch samochodów, dziennikarze na poziomie BBC. No, warto żyć.
1: Dziękuję bardzo.
2: A państwu życzę, żeby państwo trzymali formę i tak jak dzisiaj ze sceny. Życzę państwu tylko zdrowia, a resztę proszę kombinować sobie samemu. Dobra, zostawmy te chwalenia się, kochani. Jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu. Tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250... Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To masz guzik do gadania teraz, jak jesteś.

emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie, Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi i wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus, mówię wam jak na pielgrzymce w Częstochowie, ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę, pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukałem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej. Z jakich jeszcze? Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Ale mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to... Brześć Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglął pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shircik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam... Może ta blondynka co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie jej zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni, nie mówię o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszkowlecznym.

0: właśnie łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy.
1: W weekend w naszym regionie organizowany był szereg imprez z okazji Dnia Dziecka. W Lubaniu miasteczko dla dzieci stanęło na terenach przedszkola podstawowej. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji.
2: Z myślą o mieszkańcach właśnie organizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy. Dzień Dziecka jest właśnie taką okazją. Zapraszamy wtedy wszystkie dzieci z gminy Lubanie do wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które jak zawsze przygotowujemy dla naszych dzieci. To jest właśnie kolejka elektryczna, dmuchane zjeżdżalnie, karuzela jest w tym roku. Będzie wiele animacji, będzie wiele konkursów przeprowadzonych z nagrodami, będzie malowanie twarzy, buziek, więc myślę, że to jest takie, największe to są atrakcje dla dzieci, one to kochają, lubią i bardzo dobrze się przy tym bawią.
1: Gmina Lubanie stawia na młodych. Przykładem jest chociażby otwarty 2 lata temu park rozrywki w Probostwie Dolnym.
2: Cały czas stawiamy na młodych, chcemy jak najwięcej atrakcji przygotowywać właśnie dla dzieci, dla młodzieży, również dla seniorów, bo wiele organizujemy tutaj uroczystości z myślą o seniorach. Dzisiaj też przy tej okazji Dnia Dziecka, ale w ogóle przy okazji po prostu wspaniałej wiosny, zorganizowaliśmy razem z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Grupy Kapitałowej Orlen rajd rowerowy, który właśnie obecnie trwa. Jadą rowerzyści z Gąbinka do trasą i wracają również do Gąbinka. Tam dla nich będzie przygotowany poczęstunek, nagrody, puchary dla zwycięzców, więc oprócz tego przygotowaliśmy dzisiaj i zorganizowaliśmy turniej plażowej piłki siatkowej, który odbędzie się o godzinie 14 również w Gąbinku, więc jest moc atrakcji właściwie dla każdego dzisiaj.
1: Dużym zainteresowaniem ze strony dzieciaków cieszyła się kolejka. Młodsi chętnie bawili się dmuchanymi bańkami. Nie brakowało również chętnych do dmuchańców. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
3: Zderzanie.
4: Dmuchance. No i coś jeszcze.
1: Czy uważacie, że takie imprezy są potrzebne?
3: Tak.
4: Tak.
1: A czy jest coś, na co najbardziej czekacie dzisiaj?
3: Ja czekam na kolegów, żeby się z nimi pobawić.
4: Ja tak samo.
1: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka może?
3: Ja tak.
1: A co to było?
3: Podkoszulkę tą i kilka jakichś rzeczy jeszcze.
4: Ja jeszcze nie, bo ja zostanę dopiero na Dzień Dziecka.
1: A co jest coś, co byś chciała dostać najbardziej?
4: Nową poduszkę. Nowy zegarek na przykład, nowy pokój na przykład i nowe zabawki.
1: A w co lubicie się bawić najbardziej?
4: W szkole bardzo lubię z moimi kolegami bawić berka.
3: Ja z kolegami lubię się bawić na placu, gdy wracam ze szkoły.
1: Podoba ci się dzisiaj tutaj?
4: Tak.
1: A co ci się najbardziej podoba?
4: Dmuchańce.
1: A co chciałbyś dostać najbardziej?
4: Ja już dostałem.
1: A co dostałeś?
4: Pistolet do kulek.
1: Dzieciom, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym, życzymy mnóstwa szczęścia, uśmiechu na twarzy i radości. Jeszcze dziś są tu niezagospodarowane tereny, ale już w najbliższych latach ma powstać nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. W Kruszynie, w okolicach lotniska, odbyło się spotkanie z udziałem ministra sportu i turystyki, podczas którego samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego odebrali promesy dofinansowania na budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich.
5: Sześć orłów pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wyląduje w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki to blisko 15 milionów. To było właśnie to brakujące ogniwo, czyli mamy orliki w tej chwili, które bardzo mocno rewitalizujemy, bo już z 2600 obiektów blisko 1300 jest w procesie remontowym. Budujemy nowe orliki, to ponad 200 obiektów, ale całe środowisko piłkarskie, bo przecież kochamy piłkę nożną. Jeśli chcemy mieć przyszłych Robertów Lewandowskich czy panią Ewę Pajor, potrzebujemy całorocznych obiektów treningowych i dlatego ten program budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem szatniowym, gdzie maksymalna kwota dofinansowania może wynieść blisko 4,5 miliona złotych. To jest największy tego typu program inwestycyjny realizowany w historii naszego kraju i bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki jestem tutaj. Spotykamy się z samorządowcami. Mówię też to jako kiedyś chłopak, piłkarz, Sokoła, Pniewy, mówię o małej miejscowości, ale zawsze mówię to z wielką dumą, że

0: Bardzo się cieszymy, że szczególnie te obiekty powstaną w naszych mniejszych miejscowościach, bo wielki sport zaczyna się w naszych pięknych małych gminach i w naszych pięknych małych klubach. A naszym obowiązkiem wspólnie, razem z samorządowcami, jest realizowanie i tworzenie takich warunków, że niezależnie skąd talent sportowy pochodzi, my musimy dać im szansę pełnego rozwoju. I już nie mogę się doczekać, jak to ściernisko, które jest tutaj, zamieni się w przepiękny, nowoczesny obiekt. Patrzę tutaj na pana starostę i jestem przekonany, że już ten piękny obiekt będzie. To niezależnie, czy przyjadę do państwa w pięknym czerwcu, czy też w listopadzie, po prostu będzie tutaj wszystko tętniło życiem. Myślę, że nie ma też piękniejszego dnia, żeby wszystkim dzieciakom złożyć życzenia i przyjechać z takimi prezentami. Także, szanowni państwo, jak przyjedziecie już do swoich miejscowości dzisiaj, to proszę serdecznie od ministra sportu wszystkie dzieciaki pozdrowić i nie ma piękniejszego prezentu, jak zrealizowanie po prostu pięknej inwestycji sportowej.
1: Wśród beneficjentów programu znalazł się również powiat włocławski. Samorząd otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 4,5 miliona złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, które powstanie przy lotnisku w Kruszynie i będzie częścią większego przedsięwzięcia Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji.
2: Czujemy się na ściernisku, ale niebawem będzie tutaj sportowe San Francisco, bo już w środę podpisujemy umowę z wykonawcą na inwestycję wartą blisko 160 milionów złotych, wiele elementów, basenu, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, krytego, całorocznego, na który dzisiaj otrzymaliśmy dofinansowanie, za które serdecznie dziękuję. Myślę, że te podziękowania mogę złożyć w imieniu wszystkich moich kolegów samorządowców. Że te środki do nas trafiły. Nie ma ważniejszej inwestycji niż inwestycja w zdrowie, w młodzież. Jestem przekonany, że dzięki tej i tym inwestycjom ten gwar piękny, który słyszymy i chyba nikomu z nas, on nie przeszkadza, wręcz wywołuje bardzo pozytywne emocje, będzie towarzyszył przez 12 miesięcy w roku, przez 364 dni, już w Wigilię nie grajmy. Także panie ministrze, wielkie podziękowania za zrozumienie naszych potrzeb, za bardzo dobre rozmowy. Mam nadzieję, że to bardzo dobry prognostyk dla tej inwestycji, której się podjęliśmy, która dla nas jest ogromnym wyzwaniem, ale zaczyna to już się dziać. Pierwsze kroki zostały postawione i tak jak powiedziałem, w środę ruszamy z łopatami, z koparkami.
1: Dofinansowanie trafi także do gminy Włocławek. W Kruszynie powstanie kolejne pełnowymiarowe boisko, które ma poprawić warunki szkolenia młodych piłkarzy oraz stworzyć nowe możliwości dla lokalnych klubów i mieszkańców.
3: Szanowni państwo, dziś wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka i w tym dniu z rąk ministra pana Jakuba Rutnickiego odebrałam umowę na dofinansowanie jakże ważnej dla naszego samorządu inwestycji przebudowy boiska sportowego w miejscowości Kruszyn. Na tę inwestycję osoby, które tutaj dzisiaj ze mną są, piłkarze, czekają od kilku lat. Wartość tego dofinansowania, jak tutaj państwo widzą, 334 tysiące, ale to jest jedno z dofinansowań, ponieważ drugą taką samą kwotę uzyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej. Także inwestycja warta ponad 1,5 miliona złotych w 50% z dofinansowaniem. W ramach tej inwestycji przebudujemy przede wszystkim płytę boiska o nawierzchni trawiastej, wybudujemy trybuny i całą taką infrastrukturę sportową wokół tego boiska. Jak dzisiaj wspomniał pan minister, wielkie gwiazdy rodzą się w małych gminach i w małych klubach i właśnie u nas też tak jest. Także czekamy na te gwiazdy, które z entuzjazmem grają w gminie Włocławek, ponieważ mamy na terenie swoim dwa kluby sportowe. To jest ten obecny dzisiaj tutaj na spotkaniu z panem ministrem, Ludowy Zespół Sportowy Kujawiak Kruszyn, ale również w Smulniku działa LZS Wiktoria Smulnik. Także dziękujemy za te środki, liczymy na więcej i myślę, że tutaj jeszcze dwa zdania prezes klubu. No i oddam jeszcze głos tutaj tym, dla których ten obiekt jest przeznaczony, czyli dla piłkarzom Ludowego Zespołu Sportowego Kujawiak Kruszyn.
4: W imieniu całego klubu byśmy chcieli bardzo podziękować za to dofinansowanie. Te pieniądze pozwolą przebudować nasze boisko, na którym codziennie, dzień dnia trenujemy, w weekendy rozgrywamy boiska. Wymaga ono gruntownego remontu, jest już wysłużone. Także bardzo, bardzo dziękujemy za te pieniądze.
5: A nie chcieliście, a się tak stało.
3: Czekacie na to boisko?
6: Bardzo.
3: Bardzo. Kto najwięcej czeka?
6: Chyba ja.
3: Wszyscy. Czyli widzą państwo, czekamy i myślę, że w przyszłym roku na przełomie kwietnia i maja spotkamy się na otwarciu

0: przebudowanego boiska, które będzie służyło lokalnej społeczności, ale i nie tylko, na pokolenia. Także jeszcze raz dziękujemy panu ministrowi za te środki i czekamy na więcej.
1: Jak podkreślają władze województwa, rozwój sportu nie jest możliwy bez odpowiedniej infrastruktury. Nowoczesne obiekty mają zachęcać do aktywności fizycznej, wspierać szkolenie młodzieży i dawać szansę na rozwój sportowych talentów.
2: Dzisiaj właśnie, 1 czerwca, w Dzień Dziecka, została ogłoszona ta ważna decyzja i myślę, że cieszą się ci, którzy tutaj grają, ci troszeczkę mniejsi, ale cieszą się również ci trochę starsi, tacy jak my, samorządowcy, bo te inwestycje, które są zaplanowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bez tego wsparcia nie byłyby możliwe. Szanowni Państwo, wszyscy doskonale pamiętamy, jak w marcu wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego na halowych mistrzostwach świata, ale te takie uroczystości, te emocje, które nam wtedy towarzyszyły, są tylko i wyłącznie możliwe, kiedy inwestujemy w infrastrukturę sportową. I to się dzieje tutaj, we Włocławku. Powiat włocławski będzie jedynym powiatem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który będzie miał taką infrastrukturę. To czwarte miejsce po Bydgoszczy, Toruniu i Mogilnie, gdzie dzieci będą w okresie całorocznie, ćwiczyć na takich obiektach. Wielkie podziękowania, wielkie gratulacje i panie ministrze, ja za każdym razem, na każdym spotkaniu będę dziękowała panu za ten program, który wspólnie z samorządami, z regionami po 10 latach wrócił. Wspólnie patrzymy na mapę potrzeb na terenie województwa. Siadamy do stołu i dyskutujemy, gdzie te inwestycje są potrzebne. Nie dzieje się to odrębnie, strona rządowa i strona samorządowa. A kto wie lepiej jak nie my, samorządowcy, którzy tutaj istniejemy, którzy tutaj żyjemy.
1: Samorządowcy podkreślają, że nowe boiska będą służyć nie tylko zawodnikom, ale również mieszkańcom. A całe Centrum Sportu i Rekreacji ma stać się miejscem organizacji treningów, zawodów i wydarzeń sportowych przez wiele kolejnych lat. W weekend w Brześciu Kujawskim królował żur. Na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyło się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej przepysznej imprezy. Do kulinarnej rywalizacji stanęło ponad 20 kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele powiatu włocławskiego, Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz szereg innych instytucji i organizacji. Ze stanowisk nosił się przepiękny zapach.
3: Powiat włocławski od 15 lat jest na tym święcie Żuru Kujawskiego. Jeszcze nigdy nie wygrał, a walczy zawsze zacięcie. Także mam nadzieję, że dzisiejsza jubileuszowa edycja będzie wyjątkowa pod tym względem. A tak prawdę mówiąc, najważniejsze w tym są spotkania, integracja międzyludzka, propagowanie pięknej naszej tradycji, także tej kulinarnej, cudownej, lokalnej potrawy, która jest niepowtarzalna, wyjątkowa, niepodrabialna w żadnej części Polski ani Europy. I oczywiście gratulacje dla organizatorów za ten pomysł i za kultywowanie tego przez 15 lat. Impreza się rozrasta, ale niezmiennie skupia wokół siebie mieszkańców powiatu włocławskiego i całego regionu i z tego faktu się bardzo cieszę.
4: Myślę, że już bez tego święta nie ma Brześcia, nie ma powiatu i nie ma województwa. Potrafiliśmy zrobić coś wyjątkowego, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby kultywować tradycję i dlatego ten żur, dlatego takie podejście, żeby było jak najwięcej osób gotujących, koła gospodyń wiejskich, organizacje, stowarzyszenia, żeby scalać to społeczeństwo i to się udaje i myślę, że będzie dalej się udawało i z tego jestem dumny i będziemy cały czas tą imprezę robić, dopóki ja jestem, to na pewno ona będzie, a jak będzie później zobaczymy. Cieszę się, że pogoda dopisała. Jest tyle stoisk gotujących i ten smak dzisiaj będzie na pewno taki, że raz będzie pikantnie, raz będzie delikatnie, ale będzie dobrze.
5: Po pierwsze bardzo się cieszę, że to święto jest w Brześciu organizowane, bo to już jest impreza o charakterze regionalnym i to w takim tego dużym tego słowa znaczeniu. Więc 15 lat to już można mówić, że to już jest tradycja. I trzeba powiedzieć jasno, że mało które święto tak pachnie, tak smakuje jak właśnie to święto Żuru Kujawskiego. Ale przede wszystkim w tym chodzi o pewnego rodzaju wspólnotę, o spotkanie, o rozmowę, o to, żeby pobyć razem, pośmiać się, żeby spotkać znajomych i tych obecnych, i tych z dzieciństwa, bo tutaj naprawdę bardzo dużo osób przybywa. I oprócz tego, że jest to po prostu świetne święto, bo chyba mało kto powie, że żurek jest potrawą niesmaczną. No, większość z nas lubi żurek, w związku z tym żurek w Brześciu łączy, ale później będzie też łączyła muzyka, będzie łączyła dobra zabawa, także bardzo cieszę się, że w Brześciu Kujawskim

0: Polski jest organizatorem tego święta, że ono jest kontynuowane, że jest z roku na rok coraz większe, że tych wystawców jest więcej. Więc wszystkim tym, którzy tworzą atmosferę tego miejsca, no przede wszystkim mieszkańcom, ale wystawcom, paniom z kół gospodyń wiejskich, organizatorom, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, bo naprawdę piękne święto, które mam nadzieję, że będzie w kolejnych latach kontynuowane z takim samym zaangażowaniem, albo nawet większym.
1: Święto Żuru to jest tradycja naszego regionu. Na stałe to wydarzenie wpisało się w kalendarz imprez. Bardzo się cieszę, że jest kultywowane i że z roku na rok jest więcej stoisk. Żur kujawski to potrawa, która jest stricte wpisana w kujawskie potrawy. To jest symbol naszych regionalnych kulinariów. Ja sama na żurku się wychowałam w kujawskim i ten żurek jest cały czas no, jedną z takich podstawowych potraw. Przynajmniej raz w miesiącu pojawia się na, przynajmniej u mnie w domu, na stole. Także cieszę się, że jest dużo kół gospodyń wiejskich, że jest również reprezentacja szkół z okolic Brześcia Kujawskiego. Naprawdę świetne wydarzenie. Pogodę dopisała i widzę, że jest bardzo dużo mieszkańców, nie tylko Brześcia, ale także wiele osób, które przyjechało, tak jak ja, z Włocławka.
2: 15 lat to już taki mały jubileusz, ale wielkie rzeczy przez te 15 lat się działy, bo po pierwsze to było kultywowanie tradycji. Żur kujawski znany jest chyba w całej Polsce, a myślę, że nawet i dalej. I to jest ważne, że przez te 15 lat do kół gospodyń dołączają różne stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje i każdy chce się sprawdzić w tym, jak najlepiej potrafi ten żur kujawski przygotować. Także to jest niesamowite. Oprócz tego jest to doskonały dzień do integracji mieszkańców powiatu włocławskiego, ale myślę, że nawet i województwa spokojnie możemy powiedzieć, więc dzisiaj za nami stoiska koła gospodyń stowarzyszenia Powiat Włocławski, któremu zawsze kibicuję i pomagam. Gotujemy żur, a za chwilę będzie można te pyszności kosztować, smakować. Wyśmienity chleb ze smalcem, do tego cudowne ogórki, różnego rodzaju ciasta drożdżowe. No a za chwilę, tak jak powiedziałam, będzie żur, więc teraz jest kulinarnie, a wieczorem będzie kulturalnie, bo przecież na scenie Stachurskiej wiele innych gwiazd. Także dzisiaj w Brześciu się dzieje.
3: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to święto, to najważniejsi są ludzie i ta atmosfera, która tutaj jest. Spotykamy się, gotujemy i to jest najważniejsze, bo przy gotowaniu nawiązują się znajomości, przyjaźnie. I to wpływa na dobrą atmosferę.
4: Dokładnie pamiętam pierwszą edycję, dlatego że, no nie ukrywam, wymyśliliśmy tę imprezę w Centrum Kultury, jeszcze na Narutowicza. Był pomysł, musimy zrobić jakąś imprezę, żeby zjednoczyć wszystkie sołectwa, wszystkie organizacje, instytucje w powiecie włocławskim. I taki był pomysł na taką powiatową imprezę. I co tu zrobić, żeby ta impreza właśnie miała fajny charakter? Ja mówię, słuchajcie, może zrobimy jakieś święto, jakiegoś jedzenia. No i tak już poszło, no, że będzie święto żuru, że będziemy go gotować na żywym ogniu. Czy ona się zmienia? Na pewno zmieniają się też ekipy, ale są ekipy, które są od początku, od pierwszej edycji. Zmieniają się, są coraz wyższe nagrody, mogę się pochwalić, bo wiele osób gdzieś tam też partycypuje w kosztach tej imprezy, więc możemy naprawdę dać piękne nagrody tym wszystkim. No i na pewno zmieniają się wygląd stanowisk. Proszę Państwa, z roku na rok te stanowiska ekip gotujących, po prostu to są arcydzieła, to są pomysły niesamowite. To są hasła, to są piosenki śpiewane na tych stanowiskach. No nie mówiąc już o smakowitościach, jakie tam powstają, ale ta impreza po prostu od samego początku miała właśnie za zadanie jednoczyć, integrować. No i widać to, bardzo ciasno ustawiamy namioty jeden przy drugim, więc sąsiedzi od sąsiadów ze sobą rozmawiają, śmieją się, częstują się nawzajem tym, co przygotowali. Więc myślę, że mimo tego, że już jest 15 lat, ta impreza nie straciła na swoim uroku. Nic tak nie jednoczy jak wspólny stół, więc myślę, że mimo tego, że jest, no konwencja jest bardzo podobna, cały czas są zainteresowani. W tym roku 21 ekip, więc ta liczba gdzieś tam się nie zmienia. Maksymalnie możemy przyjąć 25 ekip, bo na tyle stanowisk jesteśmy przygotowani, a w tym roku 21, bardzo nas to cieszy. Są nowe ekipy, które po raz pierwszy będą gotować żur, to też bardzo cieszy. Chyba ze 4 albo z 5 nawet ekip, która po raz pierwszy staje do konkursu, więc się bardzo cieszę.